0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: you know what it is. Jeżeli kliknęliście w ten wywiad, bo chcieliście posłuchać czegoś o komedii, dowiedzieć się o niej, poznać kulisy, no to nic bardziej mylnego, bo przez godzinę będziemy rozmawiać o rapie. Siemanko, Cezary.
1: Witam.
0: Umówiliśmy się...
1: A nie, poczekaj, przepraszam.
0: No?
1: Bo jest tak chyba w hip-hopowych podcastach, że się skleja piony. Ja nie wiem, to...
0: Rzuć, nie, tak, na początku? Przeważnie na końcu. Może żółwia możemy zrobić.
1: Aha, żółwia. Dobrze, dobrze.
0: Zróbmy żółwia.
1: Dobrze, dobrze.
0: To już jesteśmy naprawdę po hip-hopowemu.
1: Tak.
0: Umówiliśmy się w DM-ach, że lecimy dzisiaj do spodu. Ze wszystkimi największymi ksywkami. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy jesteś na to gotowy.
1: Ja czasami rzucam takie deklaracje. No zobaczymy, zobaczymy, no.
0: Ja bardzo bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była w takim tonie, jak ostatnio byłeś u Lotka i przez 2 godziny, czy tam półtora rozmawialiście o programach typu reality show. To żebyśmy dzisiaj po prostu pogadali sobie o rapie.
1: Dobra, mam dobry vibe.
0: O hip-hopie, a tu ze mną nie będziesz miał, myślisz?
1: No nie wiem, no.
0: Okaże się.
1: To się, wiesz, ja tak, wiesz, jak ty mi mówisz, będzie grubo, no to ja mówię,
0: nie,
1: no,
0: jeszcze tak nie powiedziałem. Zakładam, że tak może być. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili coś innego właśnie, że nie tylko kawa, ADHD i jak piszesz swoje, wiesz, teraz pogadamy może bardziej, jak piszesz swoje rapowe teksty, a nie swoje... Speciale,
1: jak
0: na
1: to
0: przykład?
1: Powiedział kiedyś Panoramix, niczego nie obiecuję, ale do Egiptu pojadę.
0: No to zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, bo to nie jest też tak kompletnie od czapy, że ja sobie wymyśliłem, żebyś ty do hip-hopowego medium, hip-hopowego podcastu przyszedł, bo ty robisz rap. Czy ty to nazywasz, że robisz rap?
1: Nie. Ja to, wiesz, się dystansuję trochę od tego, nie, tak przynajmniej mentalnie. Mhm. Ale no robię, w sensie technicznie można to tak nazwać, że ja to robię. No,
0: no to pójdźmy teraz takim trybem tych najbardziej chamskich, najbardziej oczywistych pytań dla raperów.
1: One są bardzo dobre, bo często ustawiają sytuację.
0: Tak. Cezary, dlaczego hip-hop?
1: O, mega mocne pytanie. Słuchaj, no to jest tak, jakbyś zapytał, dlaczego chrześcijaństwo? No po prostu się rodzisz w pewnym miejscu i gdzie po prostu coś rządzi, no i nie da rady tym nie przesiąknąć po prostu. Nie da rady tym, mam wrażenie, że hip-hop, no przez całe moje życie jest taką jakimś czymś, co nade mną, myślę, że nad wszystkimi chyba młodymi ludźmi w Polsce od 20 lat jakichś mniej więcej. Mm. Więc kurde, chociaż też nie było tak zawsze, że ja dopiero hip-hopem w zasadzie się zacząłem interesować od roku pamiętnego 2009.
0: Myślę, że tak. Tedy versus Peja. Kurde.
1: Tak, myślę, że dużo osób wtedy, tak. Że się hip-hop trochę się otworzył wtedy na inne rynki, na inne...
0: Bo to było wszędzie. Ja się dowiedziałem o tej sytuacji, bo widziałem w faktach, bo moja mama oglądała i była sytuacja z Zielonej Góry, że doszło do... niecnych czynów ze strony Ryszarda.
1: Tak, a ty byłeś wcześniej i się interesowałeś chyba?
0: Właśnie, wszedłeś? U mnie to wyglądało tak, ja lubię tę historię opowiadać, to nie jest o mnie dzisiaj, ale lubię to opowiadać, że ja jak byłem naprawdę takim gnojkiem kilkuletnim, to jeszcze dużo czasu spędzałem u babci, która miała cały pakiet telewizji z dziadkiem, bo dziadek był schorowany i po prostu siedział na chacie, oglądał telewizję, co miał robić biedny. I miał wszystkie kanały na świecie, gdzie ja miałem tą przysłowiową jedynkę, dwójkę i Polsat śnieżył. To tam było wszystko i była Viva między innymi i MTV. I na Vivie kiedyś było tak, że leciał teledysk jakiś, powiedzmy, nie wiem, Britney Spears Toxic, ale obok miałeś 3 następne klipy, które polecą. I ja po prostu całymi dniami siedziałem, czekałem na WWO, na Eminema. To były pierwsze rzeczy, które... Ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś mnie pytał o pierwsze wspomnienie z rapem, to mam dupę plastikową Eminema, jak w teledysku Without Me siada na jakimś po prostu tam, na jakimś takim przypadkowym przechodniu, bo ten klip jest taki tam komiczny, on tam paroduje chyba Supermana czy kogoś. Więc to niezły też w ogóle dwie strony, że tu WWO, chłopaki na trzepaku i lewa na górze, a... Eminem tam wchodzi po budynku i udaje Supermana.
1: Na innym levelu, prawda?
0: Więc ja nasiąkłem wtedy, ale to nie było też tak, że już od wtedy wszystko śledziłem. Mam właśnie bardzo podobnie jak ty, że pamiętam, jak wybuchła ta sprawa TDP-a, czy tam Peja versus TD, ale też dlatego, że mniej więcej jakoś internet u mnie się pojawił, że tata poszedł, założył, podpiął kabel i można było wchodzić, ale można było wtedy właśnie na przykład zobaczyć te newsy, o którym tu, tak jak mówisz, że to wyszło gdzieś dalej szerzej, to na różnych stronach, na różnych portalach było o tym pisane, gdzie w życiu byś się o tym nie spodziewał i to był jakiś taki zapalnik, no nie, że co tam się dzieje, posłucham tego, no i...
1: Kurde, wiesz co, no mi się wydaje, że ten konflikt tych panów troszkę był takim czymś więcej niż samym konfliktem tych panów, bo ja to troszkę tak procesuję, że na przykład ja w tym bifie zobaczyłem, że trochę jest miejsce dla mnie w tej jakby kulturze, ponieważ do tego bifu ja miałem takie podskórne poczucie, że ja w ogóle, wiesz, dużo chłopaków ma to z tak zwanych dobrych domów. Ja nie wiem, czy byłem z dobrego domu, ja byłem raczej z grzecznego domu, powiedzmy, nie? Więc te treści, które, wiesz, jak masz mamę nadopiekuńczą i tatę nadopiekuńczą i nie możesz wychodzić zza podwórko, no to nie czujesz, żeby treści... O Jezu, już widzisz, no.
0: I już muszę sobie zapisać, minuta 10:27.
1: Aj, aj, aj.
0: Piątaka będziemy tutaj wrzucać na każdym ten.
1: Dobrze.
0: Dawaj, TDP ja, jesteśmy.
1: Jesteśmy, już się nie zatrzymujemy. No więc wiesz, ja tak nie czułem, że to jest trochę dla mnie muzyka, no bo wiesz, rozboje, kradzieże, przemoc, no to były rzeczy, które jednak gdzieś tam mnie ten. No i wiesz, no hip-hopu, jak ja byłem mały, to słuchali, wiesz, kurde, ci chłopcy, z którymi mama mi się nie pozwalała kolegować, bo używają brzydkich słów.
0: I leciała firma z telefonu.
1: Leciała firma, oczywiście. Różne ten, ostrze noże i nożyczki, halabardy
0: i pilniczki.
1: Aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki.
0: WWO halabardy.
1: WWO halabardy, tak jest. No więc wracając do mojej jakże rozwlekłej historii, no to ja, wiesz, i wtedy troszeczkę Jacek Graniecki, wiesz, no bo to było starcie takie, hej, ja jestem z ulicy, ja jestem z Jeżyc, ty jesteś banan resortowy. I wiesz, i wtedy miał na zasadzie takim, że się odpowiedział tak, wiesz, nawet tam był taki wers, że ja nie jestem patolem, mam ojca, matkę, dobry dom, wiesz, że to było takie, że ja tak, że tak, hej, ktoś się wstawił w ogóle za nami, grzecznymi w ogóle, wiesz, że,
0: okay.
1: Że jest przestrzeń, że jest przestrzeń w tej kulturze na osoby inne niż OGs, powiedzmy. No i potem w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jeśli już analizujemy aspekt socjologiczny tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że pan młody Matczak też z podobnymi się borykał rozterkami, co też słychać w jego takich początkowych rzeczach, wiesz, że on chciał być z getta, on chciał być, że się urodził nie tam, gdzie trzeba, żeby być członkiem kultury
0: tak,
1: hip-hop.
0: On napisał przecież do preorderu płyty 100 dni do matury była dodawana jego praca, tylko teraz nie pamiętam, czy to była praca licencjacka, czy to było coś z matury, czy jakieś wypracowanie właśnie o TD.
1: Tak.
0: Tylko nie pamiętam
1: mówił
0: tytułu.
1: W CGM chyba u Rawicza.
0: Chyba u Flinta. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Wydaje mi się, że Flint tak. Rawicz raczej leczył wątrobę, czy tam nerkę, przepraszam.
1: Nie, od jarania to chyba co innego.
0: Nie, on mówił, że tam wszystko po kolei mu siadło, ale nieważne. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Wyszliśmy od pytania
1: dlaczego
0: hip-hop, tak, i że to i że później ten TD i Peja. Pytanie drugie z tych takich najważniejszych dla raperów, skąd pomysł na ksywkę? Bo ja tu mam człowieku wypisane tak. Charlie P, co jest oczywistym follow-upem do Ryśka, do Charlie P, umówmy się, nie każdy zna ten jego jeden z aliasów, ale myślę, że mam rację, tak? Charlie P, że
1: bardziej
0: to było...
1: do Cardi B.
0: Okej, okay. To nieźle przestrzeliłem. Ale mam jeszcze tak, Pontiac Bandit.
1: O, to jedna z moich ulubieńszych.
0: No i Ponciaty i Młody Ponti.
1: Pontiac Bandit. No, chyba ostatnio skrystalizował. Ja ogólnie jestem fanem, ja jestem, wiesz, osobą wieloimienną i wieloksywową. Bardzo sobie cenię w ogóle, jeśli chodzi o Belmondziaka, tą jego szeroką gamę określeń. Jeszcze miałem krzywdę Czardasz swego czasu. No wszystko to się bierze od Cezary Wąteski.
0: Po prostu. Tak, po prostu. To nie był ziomek z osiedla, albo tak jak koleżanka powiedziała do Bambi, że hej, ty mogłabyś się nazywać Bambi, ona jest Bambi, to...
1: No mniej więcej tak. Znaczy, no, nie wszystkie ja wymyśliłem. Na przykład podobne, analogiczne sytuacje, tylko na przykład mi nie powiedziała koleżanka, tylko kolega. No. Tak powiedział mi, Pontiac Bandit do mnie powiedział. Ja mówię,
0: bo to jest w ogóle prawdziwy samochód. Jakby ktoś tak, nie wiedział, to istnieje takie auto jak Pontiac. Pontiac Bandit teraz ja nie wiem,
1: czy
0: z
1: nie jeździł ten. Jakieś seryjnicy w Stanach chyba Pontiacami jeździli.
0: Oj. To nie wiem, ale jak zobaczyłem ten samochód, to mi się od razu skojarzył, że gdzieś na pewno w jakimś filmie, serialu grał główną rolę.
1: A bardzo możliwe. I słuchajcie, jeszcze jeden statement a propos, bardzo dziękuję za to pytanie. Dużo osób do mnie pisze, że otworzyła się restauracja we Wrocławiu Ponti, czyli ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem, kochani, to są uzurpatorzy i ja w ogóle tego nie propsuję. Może mają dobre rzeczy, nie wiem. Znaczy jeszcze się nie otworzyła chyba, ale już...
0: No, ale że oni nie napisali do ciebie na otwarcie, na współpracę, żebyś przyjechał i zrobił tam recenzję w stylu, nie wiem, Gracjana, to aż dziwne.
1: Najpierw się oburzyłem trochę, ale potem wszedłem, wpisałem Ponti, przecież to jest jakaś w ogóle... tak jakbym się denerwował, że wiesz, ktoś używa słowa chmura, no to jest ogólnie używane jednak słowo, ale to nie ja w każdym razie.
0: Okej, dobra, no to takie wiesz, najważniejsze już takie głębokie, to jest już takie pytanie po tych takich najbardziej podstawowych, prawda, kiedy osoba z lokalnej gazety robi z raperem, który przyjechał na dnie miasta wywiad, to zawsze musi paść pytanie, co cię inspiruje do pisania twoich tekstów? Rapowych. Trzymamy się przy rap łamany na hip-hop, tak jak półka.
1: Dobra. Co mnie inspiruje? Wiesz co? Kurde, bardzo, bardzo nie spodziewałem się tego pytania. No, inspiruje mnie najczęściej mój stan psychofizyczny, który odczuwam. Najczęściej mnie inspiruje jakieś moje właśnie takie... jakiś mój ból. Jest takie, kiedyś jakiś chłop stary powiedział, ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
0: Nie wiem, nie znam, ale
1: to
0: jeżeli...
1: jakiś chłop, co na historii, pan, jakiś z wąsami mi się kojarzy, jakieś sarmata, jakieś prawdopodobnie. Jakiś Jakub Szela czy coś. Dajcie, napiszcie w komentarzach, tak kto jest. Napisał to.
0: Dziękuję, że to zrobiłeś.
1: Czy to cię satysfakcjonuje, ta odpowiedź, czy...
0: Jest okej, ale będziemy to rozwijać, bo ja twoich numerów... słucham i przesłuchałem sobie, więc
1: co ty myślisz?
0: Podrążmy, bo ja bardzo mi się podoba to, że słychać, że to jest szczere i kompletnie nie na siłę. Że ty nie tryhardujesz w tym w ogóle.
1: Uważam, że tryhard to największy grzech XXI wieku.
0: I nie ma tam ani 0,001% w twoich kawałkach. Nieważne, czy w Pójdźce coś tam, czy w 140 wersów z, przepraszam, Knurowa, nie z Kunowa. I uważam, że jeśli chodzi o podwójne rymy, to naprawdę ci to wychodzi. Nie wiem, czy ty to liczysz, czy robisz to tak, wiesz, masz taki instynkt, że ta dwójka tu pasuje, czy masz tak, że a, dobra, podzielę sobie to słówko tutaj, pobawię się.
1: Nie, no słuchaj, ja nie robię tego od linijki, jak to pisał FNM. Mhm. Ja raczej tak, wiesz, ja mam na przykład folder, znaczy mam w notatkach po prostu.
0: Masz telefon, myślałem, że wyjmiesz notatnik jak Pelson z tylnej kieszeni na teledysku.
1: Aż tak jak OG jak Pelson, to ja nie jestem, słuchaj. Ale mam taki swój folder, się nazywa hip-hop. No i na przykład, na przykład mam zapisany rym, że fajny by był rym pod żaganiem, że coś się wydarzyło pod żaganiem i to zrymować do podżeganie, do czegoś.
0: No tak.
1: Na przykład. Albo na przykład... albo kontrachęci i kontrachęci, ale to myślę, że kontrachęci to już było ze 3 razy, tylko ja. No więc najczęściej jest tak, że wiesz, ja sobie biorę prysznic, że sobie...
0: Dzięki za info, dobrze wiedzieć.
1: Bardzo dobrze, chociaż nie, przepraszam, już bym cię wprowadził w błąd. Już mam wannę teraz na Bemowie.
0: O!
1: Bardzo polecam. Bardzo ciepłe kąpiele uspokajają układ nerwowy. Hip-hop, ale też wiedza. Więc na przykład, wiesz, robię sobie kąpiel i na przykład mi wpadnie jakiś rym, więc ja sobie go zapisuję i jak mi się zbierze coś fajnego, ktoś mi coś podrzuci, jakiś bicik, to sobie to nagram. Ale właśnie, no, tak jak mówisz, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest, już mnie kupiłeś, już Kaziu Rablas coś czuje, że ten podcast będzie taki jak z Lotkiem, bo już cię uwielbiam.
0: To nie. Dla widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, bo jest Czarek, pragnę też powiadomić, poinformować, że nie uprawiam tutaj w żaden sposób lizotpa i myślę, że wiecie, jakoby oglądaliście różne moje rozmowy, to wiecie, albo nasz podcast Hear Me Out, to nie jest tak, że mówię tutaj, żeby było miło, tylko naprawdę tak uważam, bo
1: Ale tak. Też się ze mną nie ceregiel.
0: Bo chcę. Takich rzeczy na naszej scenie nie ma. Po prostu takiego fany comedy rap, to ja tutaj mam wypisane 3 ksywki, wiesz. A ty jeszcze nie robisz tego w stylu, że tak, teraz zapowiadam epkę i za tydzień na streamingach, tylko po prostu sobie wrzucasz raz na, kurczę, nie wiem, pół roku kawałek. A i tak to wychodzi.
1: Yeah.
0: A czy między tymi numerami to wychodzą raz na pół roku, czy raz na miesiąc, czy różnie, to coś jeszcze powstaje, czy jest tak, że jest ten numer, dobra, wrzucamy?
1: Jest ten numer, dobra, wrzucamy.
0: Nie, jeden kawałeczek. Czyli w życiu byś miał ich ile? 15?
1: Może gdzieś. Ja też, wiesz co, ja też lubię hip-hop pod tym kątem, że ja na przykład jestem dosyć otwarty na featuringi i to jest na przykład, ostatnio się spotkałem z moim kolegą Piotrem Splinem z Gdańska, który też jest komikiem, też nagrywa. I wiesz, spędziliśmy sobie dzień, on mnie zaprosił na ficik, dawno już się nie widzieliśmy w sumie, każdy tam dość skrobnął. Ja też nie muszę się z tym, wiesz... normalnym pytanie rzeczy bym powiedział, ale no nie przygotowałem się w ogóle, nie mam takiego, nie muszę się z tym ceregielić, no to też nie jest dobre słowo, nie muszę dbać o to, żeby wiesz, był beat, nagrywka, coś tam, ktoś mnie zaprosi na ficika, ja mówię, słuchaj, ja to nawinę, przyjeżdżam, nawijam, ktoś potem się tym zajmuje, bo wiesz, zorganizować to tam, dokładnie. Jakieś te wszystkie rzeczy.
0: To jest jak Góral mówił o dogrywce do Miurze, ja pod takie bity to piszę w 6 minut.
1: O Jezu, Don Góralesko to jest mój spirit animal w ogóle, jak on ma, Jezus Maria, muszę to opowiedzieć. Bo to jest niesamowite. To jest historia nie moja niestety, to jest historia z klasy Please Stand Up,
0: okay.
1: Która w ogóle pokazuje, jak Don Góralesko jest totalnym szefem. Otóż jest sytuacja hotelowa, wieczorowa, jest sytuacja, że tam biesiadującym biesiadnikom zachciało się jeść. I została zamówiona pizza do hotelu. No i Don Góralesko otwiera panu pizzermanowi drzwi i pan pizzerman z pizzą mówi: ja, Don Góralesko, Jezu, tu mam wszystkie twoje płyty. Następnie Don Góralesko mówi: ta, to je i zamyka drzwi. No i słuchaj, czy można być większym gigaczadem? No nie sądzę.
0: Czekaj, bo Góral był.
1: Bo ja ci przerwałem, a my
0: ja już nie wiem, zostajemy przy tym.
1: A wiem, gadaliśmy o featuringach, że Góral ma taką
0: że ja filozofię. Się wciąłem z tym Miu, że ja tu piszę pod takie bity w 6 minut, a ty powiedziałeś, że dogrywałeś się do kumpla ostatnio i że spoko luzik, że fajnie się tak dograć.
1: Tak, fajnie. Teraz na przykład teraz jestem szczęśliwy, że będę miał featuring też z moim ulubionym raperem Michał Wojtek, Wrocław.
0: O!
1: Bardzo pozdrawiam.
0: Bardzo fajna epka ostatnio.
1: Świetne. No ja jestem mega fanem Michała Wojtka.
0: Bardzo, długo go nie było też.
1: Długo nie było, ja mu bardzo kibicuję i kurde, też chętnie się mu dogram, żeby coś tam przyświrować, że tak się wyrażę, klautu jego twórczości, ponieważ uważam, że warto.
0: Jak ktoś mówi ksywa Michał Wojtek, mam jedną anegdotkę, pozwolę sobie też zarzucić. On kiedyś, to było, nie wiem, 10 lat temu, zrobił jedną, jedyną rzecz, która jemu jako polskiemu raperowi się udała pod zagraniczny beat. Że nagrał pod instrumental Kanye'ego Westa Real Friends i zrobił to tak, że brzmi to bez przypału. Tak. I to jest jedyny przypadek w Polsce, kiedy ktoś wziął zagraniczny instrumental i nawinął na nim po polsku i to brzmi dobrze. I to jest naprawdę zajebisty kawałek. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa numer w jego wykonaniu, ale myślę, że jak piszecie Michał Wojtek Real Friends, to i tak znajdzie, nie? Więc polecam serdecznie, to jest świetny numer. On tam też się rozliczał, tam były jakieś akcje bardziej krzywe czy nie krzywe, ale no polecamy serdecznie. Tak. Kurczę, tak. Kiedy to nastąpi z Michałem Wojtkiem?
1: Kurde, wiesz co, mamy dosyć teraz, jesteśmy na takim etapie, że już jakiś czas temu się umówiliśmy na ten feat i Michał był u mnie właśnie na występie we Wrocławiu. Problem jest taki, że ja trochę lubię inne bity niż on i na przykład na bitach, które on... On ma taką umiejętność, których ja nie mam, więc na takich bitach, na których on się czuje świetnie, ja się czuję mniej świetnie. I wiesz, jak ja puściłem taki melodyjny beat mojej dziewczynie, wiesz, ja mówię, no to może do tego z Michałem Wojtkiem. A ona mówi, słuchaj, on cię zje dupą na tym bicie. Bo wiesz, ja na przykład potrzebuję takich bitów, które trochę mnie pchają do przodu, A dla niego to są, wiesz, coś, no to chyba nawet Michał tak mówił, że dla niego to jest w ogóle, takie bity to są łatwizny trochę, tak, że one są takie... Znaczy nie, to nie jest oficjalna rzecz, którą on powiedział, tylko chyba właśnie Fistach mi o tym mówił, jego producent.
0: Tak, że no, że dla niego by po prostu jest za prosty do nawinięcia i...
1: Dokładnie. Więc no ja tutaj, wiesz, muszę troszeczkę... Musimy się gdzieś spotkać w środku, żeby to, jeśli chodzi o taśmę, profesję, Wojciech Mann stoi po prostu i ja chcę melodyjną, a
0: chcę. Musimy teraz jakiegoś, wiesz, rapowego dziennikarza tutaj właśnie, albo Flinta, albo kogoś, że Flint stoi i rzuca te taśmy, tak. Ten beat, Shook Ones Part 2, pyk, po jednej nucie. To już nie ten program, to już zmieszałem. Dobra, no to był Góral, Michał Wojtek, kogo byś jeszcze dorzucił do takich... swoich evergreenów, że Charlie P, myślę, że Rychu, kurczę, mam jakieś takie wrażenie, że pałasz do niego sympatią.
1: Lubię Rycha Peje, no? W sensie, ale ja lubię Rycha Peje, ale mniej za, bardziej za bycie Rychem Peją, w sensie bardziej, że on jest jakimś takim, w sensie podoba mi się to, jak on żyje, podoba mi się to, że on właśnie, wiecie, paradoksalnie, wiesz, że on nie udaje, wiesz, że jest młodszy niż jest, przede wszystkim. Mm-hmm. Uważam, że się dosyć godnie zestarzał Rychu Peja.
0: Czyli mówisz, że chciałbyś w wieku 50 lat grać koncerty w piwnicach bez koszulki?
1: Mógłbym to rozważyć. Jeśli byłbym w dobrej formie, ale ja akurat należę do tego gatunku mężczyzn, którzy nie wyglądają zbyt dobrze.
0: Mam dokładnie to samo.
1: Więc no, Rychu Peja pałam sympatią. Bardzo lubię Guziora słuchać. Mm. Ale to jak mam do, jak, wiesz, jak słucham Guziora, to jak ktoś mnie czasami pyta, jak się czuję, to ja mówię, no słucham Guziora ostatnio. I ktoś już wie, że raczej to jest taki bardziej melancholijny dla mnie czas, raczej smutniejszy. Bardzo lubię. Czy ja teraz wymieniam, kogo lubię po prostu?
0: Możesz, tak. Aha, no, dobra, tak, dobra. Taki był plan.
1: Dobra. Bardzo. No ja bardzo sobie cenię, no do takich oczywistych pików. Uważam, że BDS 2115 jest wyśmienitym raperem. Uważam, że Młody Matczak jest wyśmienitym raperem. I naprawdę w ogóle, no to jest też taka rzecz, właśnie wiesz, tych dwóch powiedzieć, to jest tak jak powiedzieć, ktoś powie, że lubi tam Eda Sheerana, czy kogoś, ty wiesz, tak, czy Katy Perry.
0: Lubię kuchnię włoską, carbonara i pizzę.
1: No. Tak. Natomiast no mało, no kurczę, no.
0: Kurdele.
1: Kurdele, no uważam, że to są naprawdę wybitnie uzdolnieni mężczyźni młodzi.
0: Oczywiście, że tak.
1: Chociaż na przykład, no Młody Matczak, to ja mam z nim taki problem, że on jest, że jest dwóch Matczaków trochę, że jest taki Matczak.
0: No on już chyba sam nie wie, ilu ich jest, no.
1: Prawdopodobnie tak. Że jest taki Matczak młody właśnie z pato inteligencji, jest Młody Matczak z pato, jest Młody Matczak bardzo, wiesz, wiecie, jak witam konsumenta, bardzo samoświadomy, bardzo, wiesz, buntowniczy, bardzo w ogóle niedbający o rzeczy, a jest Młody Matczak, który, wiesz, ma potrzebę pójść do jakiegoś streamera i powiedzieć, yeah, I'm famous rapper in Poland. Yeah.
0: Mówisz o sytuacji z Aishą Speedem.
1: Mówię o sytuacji z Aishą Speedem. To mówię, Jezu, Młody Matczak, co ty robisz? Ty w ogóle nie jesteś... It's not Młody Matczak, I know.
0: W ogóle nie jest potrzebne, nie? W ogóle nie. Kupuje starym willę w Hiszpanii, a tu się pucuje do kogoś...
1: No ale widzisz, właśnie to jest... Na przykład to jest to, co kiedyś miał, mi się wydaje, Bad Bunny właśnie. To jest ten taki kompleks trochę... trochę kompleks stanów, trochę kompleks pochodzenia. Że wydaje mi się, że właśnie Bad Bunny bardzo ciekawie się tego wyzbył, bo trochę wrócił do tych portorykańskich korzeni, ale no przez dłuższy czas, wiesz, no takie rzeczy jak związek z Kardashianką, takie rzeczy jak w ogóle pukanie do tych drzwi i tak czucie się wobec amerykańskiego przemysłu gorszym i takim, no, doskakującym. No wydaje mi się, że tutaj jest jakiś konflikt u pana Młodego Matczaka. Niemniej, no kurde, no to jak on składa, w sensie jak ja go posłucham, wiesz, jak ja sobie włączę Młodego Matczaka na bitach takich właśnie boom-bopowych, Jezus Maria, no to chłop, kawałek Arizona 2013-2016, to ja po każdym występie, to jest w ogóle mój trasowy kawałek, wiesz, taki, żeby sobie z Grzesiem, mój support Grzegorz Wójtowicz, pozdrawiam, że jak zawsze po występie, to wiesz, puszczamy Arizonkę, no wyśmienite.
0: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mam tutaj w notatkach jedną rzecz, którą wyłapałem, jak byłem na twoim ostatnim występie w Teatrze Komedia w Warszawie. Gratuluję w ogóle i wyprzedania, i świetnego występu. i wyłapałem tam jedną rzecz, którą jestem ciekaw, och tak, teraz sobie sam tutaj w ogóle, sam sobie wyliżę, która leciała, jak ludzie się zbierali, która leciała z głośników po cichutku. Czy ja się nie mylę, że to była Ortega Cartel?
1: Kurde, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ po pierwsze dotykamy bardzo wrażliwych kwestii.
0: A rozumiem. Czy to możliwe? Posłuchaj, bo chyba ktoś puszczał z telefonu, ale nie mam pewności, bo wiesz, ale to może nie tak zapytam. Czy ty lubisz Ortegę Cartel? Czy ty wiesz, o czym ja mówię teraz?
1: Wiesz co, ja tylko znam... Powiem ci tak, to co leci u mnie...
0: To
1: ja
0: leciało, ale to leciało tak cichutko, że nie wiem, czy ktoś oprócz mnie, oprócz takiej hip-hopowej głowy, z taką wiedzą, jaką ja mam i naprawdę z konkretnym zapleczem i ze znajomością ich dyskografii, wiem, który to jest Patro, a który to jest Peter Pitts, nie wyłapię, więc
1: już ci
0: nie
1: odpowiem.
0: Ma się
1: ja już
0: ci,
1: nie, oczywiście nie odwlekam się od odpowiedzi na to pytanie. Słuchaj, luta jest taka, że... Jeśli chodzi o identyfikację taką wizualno-estetyczną marki Cezary Pontewski, to za część również nie odpowiadam ja, tylko mój menadżer. W sensie, że tam w moim po prostu szeroko pojętym anturażu się pojawia estetyka i stylistyka mojego menadżera Sebastiana i też takiego w zasadzie współtwórcy firmy Cezary Pontewski, ponieważ no on, wiesz, estetycznie odpowiada za duże rzeczy, między innymi reżyseruje moje specjale, a też wybiera muzykę do takich rzeczy, montuje, wiesz, ten cały set z kominkiem, więc najprawdopodobniej, no on ma też jakieś swoje tam rzeczy, których hip-hopowe, których ja w ogóle z tego uniwersum nie, wiesz, on tam jakieś, kurde, bracia Bryndale, Unda Dasey, jakieś Fisze Made, nie Fisze Made, jakieś, wiesz, łony, jakiś intelektualny rap dla prawych ludzi. Więc możliwe, że to słyszałeś, ale ja tak szczerze mówiąc nie wiem, co tam
0: okay.
1: jest.
0: Okej, czyli to jest pytanie do Sebastiana. Sebastian, jak to oglądasz? Please, daj znaka, czy to było to, czy nie
1: i
0: to.
1: I sprawdź, czy mamy to w zaistach.
0: dokładnie wiem.
1: Żebyś nie narobił przypału, Sebastian.
0: Miałem dodać. Ciekawe, czy chłopaki w ogóle są w zaiksie. Wydaje mi się, że mogli o to nie dbać. Wydaje mi się, oni mieli bardzo, bardzo luźne podejście do tego wszystkiego.
1: A Ortega Cartel to ja tylko kojarzę, tylko jeszcze dokończę Ortega
0: Cartel. Tak, się troszkę, bo tutaj...
1: Dobrze, oczywiście, bardzo przepraszam. Kurde, no.
0: Stresujące, strasznie, nie?
1: Żebyś nie przeklinać.
0: Czasami tam stawiamy takie kopytko, żeby nie odjeżdżać, więc ciesz się, że nie masz takiego, wiesz.
1: Słuchajcie, ja od razu przepraszam, że tak laflunię, ale muszę tak się krygować, żeby nie przeklinać, żeby mikrofon...
0: I żeby nie obrazić żadnego rapera.
1: Nie obrazić rapera i uważać, żeby na rolki coś bez kontekstu, co może mnie skancelować, pójdzie.
0: Wszystko będziemy wycinać.
1: Bardzo dobrze. A Ortega Cartel to kojarzę tylko, że jak byłem w liceum, to był jakiś kawałek Teddy Ortega Cartel.
0: Oczywiście.
1: Taki zajebisty właśnie.
0: I znów.
1: Poczuj groove i mój rap. No cóż. Tak. No super.
0: Czy ty jesteś... To jest właśnie to, dlaczego chciałem, żebyś przyszedł, bo ty jesteś w rap.
1: Oj, po same pomidory. Przepraszam.
0: Bo pierwsze co, jak się spotkaliśmy przy kawce, to się zapytałeś, czy będziemy, nie, czy my będziemy w naszym podcaście, który tutaj mam i serdecznie zapraszam w podcaście Hear Me Out, rozmawiać o sytuacji PAPZ. Więc ty jesteś tak na bieżąco, czy to do ciebie dociera po prostu przez sociale, czy śledzisz sobie?
1: Nie, no słuchaj, no po prostu mi się wyświetla i ja po prostu jestem wtedy tak zajarany, że mój algorytm po prostu widzi źrenice poszerzające się i mówi, o, dajemy więcej temu kolesiowi, to.
0: No dobra, to w konflikcie PAPZ za kim byś był?
1: Kurde, no właśnie...
0: Znowu za Rysiem.
1: Właśnie ciekawe, bo rozmawiam o tym z moją dziewczyną i... No jeśli chodzi o, wiesz, no kto pokazał dominację, jeśli chodzi o tak na surowo.
0: Okej, no.
1: Można powiedzieć, że Rychu Peja pokazał większą dominację.
0: Słowa padły.
1: Więc tutaj na takim gruncie czysto męskiej rywalizacji można powiedzieć, że póki co, też wiesz, stan na 31...
0: Tak.
1: No natomiast, no jeśli chodzi o, wiesz, same podwaliny takie, powiedzmy, filozoficzne, no to tutaj można by się zastanowić, czy Ryszard ma rację z tym. Wiesz, czy Paweł z Ursynowa przegiął pałę.
0: Tak, mógł sobie nagrać, czy nie mógł?
1: Czy mógł sobie nagrać? No moim zdaniem mógł na przykład. Moim zdaniem nie ma to większego problemu. Tym bardziej, że Ryszardowi zdarzało się również nagrać z osobami, które, no, mówiąc ogólnie, no nie cieszą się jakimś największą estymą wśród graczy typu OG.
0: Tak jest.
1: Na przykład wyciągnął rękę swego czasu do Young Multiego, co mi zresztą bardzo zaimponowało, tak szczerze mówiąc.
0: Było z Multim, było z Yankeegiem w momencie, kiedy oni, no Iggy może tak, ale Mulciak nie był wtedy jeszcze szanowany tak jak teraz, no głównie przez młodzież i przez streamy, co nie?
1: Ja właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego na przykład, w sensie, że co, jakim kodeksem się kieruje Rychu Peja, że na przykład, bo naprawdę jestem ciekawy, co powoduje, że na przykład jest bezprzypałowe nagrać z Young Multim, a co powoduje, że jest totalnie przypałowe według niego nagrać z BDOS-em 2115, pełna ksyw.
0: Tak, tak, tak, bo to właśnie chyba bardziej o BDOS-a chodzi niż o Miu w tym przypadku. Tam też wchodzi w grę konflikt z poprzedniego roku między BDOS-em a Eripe, gdzie Peja był za Eripe i użyczył też instrumentala do Co Cię Boli. Ale skąd niechęć do
1: Peja? Było mi przykro, gdy Rychu wrzucił diss na mnie na story razem z Dexem, bo mam was za idoli i Berlisowi pękłoby serce. Przepraszam, nie mogę się postrzec.
0: Ale świetne, bardzo proszę.
1: Świetne w ogóle.
0: Co jeszcze z bani polecisz, tak wiesz?
1: Jeżeli popą te congę, jeżeli popą są te esk.
0: Wiesz, jakieś te klasyki tam, duże elo, wiem jak można skończyć, nie jeden po wyroku, a za nim list gończy.
1: To swego czasu kolekcjonowałem tego rodzaju, na przykład bardzo lubię bardzo, w sensie uważam, że takie całkiem memiczne są teksty bonusa RPK, jeśli chodzi o właśnie takie, na przykład wiesz, no
0: ty je paruwo, twoje zachowanie podłe śmierdzi gorzej niż...
1: Gdy ziomka wita pudło, bo ma przypał, to palcem nie kiwniesz, by mu pomóc. Chociaż, gdy był na wolności, nie dał ci krzywdy zrobić, jeszcze dał ci zarobić, gdzie wyraz wdzięczności z twojej strony. Leś, gdzie i co, jesteś zadowolony? Bo ja nie. Na przykład, no takie fajne, nie?
0: To już, bo człowieku, taki idzie shot, że gdzie się mieliło.
1: Chłopcy, coś tam tylko, dorobicie dzisiaj.
0: Tylko uważaj, bo wiesz, z bonusem to różnie bywa też ostatnio, że tam szuka ludzi i tak dalej.
1: Szuka.
0: No i co można? Chyba ostatnio właśnie ulotka też BDS-a, aż mój menago dzwoni. Było coś, ale już nie pamiętam przy jakiej okazji.
1: Mój menago kocham jak syna twiście by ku trudoi.
0: Tak jest, to z 5:05. Piąta pięć, klasyk od Bediego, który wszystko zmienił. Tutaj powiedziałeś przed chwilką, że nagrywamy 31 marca, więc jutro mamy
1: 1 kwietnia.
0: Czyli?
1: Prima aprilis.
0: Tak jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy mega szanowanym wielkim portalem hip-hopowym i robimy nagłówki na jutro, żeby ludzi, pojajcujmy.
1: O,
0: że
1: fajnie.
0: To się wydarzyło, pojaj, wtedy się pogodzili. Co jeszcze takiego byśmy dorzucili do tego? Z takich, wiesz, że widzisz to na pierwszy, że masz takie, prima aprilis, ale po co oni to wrzucili? Co za cringe.
1: No właśnie, widzisz, no to musiało być. W sensie od razu się zajarałem, jak to powiedziałeś, ponieważ uważam, że jest tutaj pewien potencjał w tym premisie, tylko że to by musiało być coś na tyle subtelnego, żeby właśnie, widzisz, no właśnie takie od razu krzykliwości, uważam, że nie, ale coś takiego ukazującego pewną prawdę o tej branży i o życiu ogólnie, ale właśnie takiego... Kurde, żeby ludzie się nie szczaili, że to jest prima aprilis, a totalnie mogłoby być prima aprilis, a totalnie mogłoby się zdarzyć. Kurde, no, wiesz co, no na teraz to uważam, że chyba żebyśmy coś poburzowali wspólnie.
0: No tak.
1: Dobra, poburzujmy, to teraz ty się wypowiadasz, a ja się od tego odbiję.
0: Tylko żeby to było naturalne coś, no nie?
1: Właśnie.
0: Kuchnia Olek, no musiałoby to być, no nie chcę mówić,
1: że... Kuchnia Olek?
0: Kuchnia Olek, żeby nie powiedzieć tak, jak ty już parę razy powiedziałeś.
1: No słuchaj, ja nie jestem zakontraktowany, ja jestem niezależnym artystą i mam taką...
0: Czekaj, nie chcę mówić, że nie wiem, że mamy
1: wiesz,
0: zdjęcia...
1: Ja bym coś na przykład ugryzł, coś z kobiecym, coś właśnie z Fagatą.
0: No nie mówić, takiego... że na przykład zagra koncert w kościele czy coś i jest burza, albo że poszła poświęcić jajka, mamy zdjęcia... A nie, to prima aprilis jeszcze nieco, ale ja gadam, ale już zaraz święta, już mi się myli wszystko, bo...
1: Ale widzisz, ale fajnie jakby, ale ty, co ty mu wypuklasz tym żartem, no bo ja bym chciał coś uwypuklić, ja bym chciał pokazać reakcję ludzi, która by była na przykład niezrozumiała albo niewspółmierna, a byśmy przewidzieli
0: to. Nie, no jakbyśmy jutro wrzucili newsa, że Fagata zagra w kościele, to człowieku, Myślisz? Gdzie by ją raz...
1: Ale widzisz, ale
0: Madonny to... nie chcieli wpuścić, żeby zagrała, to Agatę wpuszczą do kościoła.
1: No ale widzisz, Kaziu, ale to już od razu, w sensie, no bo ja o tym mówiłem, właśnie dlatego ja zrobiłem ten wstęp, że to nie może być oczywiste prima aprilis, że ty już od razu operujesz na
0: bo bardzo... Bo ja już na bardzo najniższych, no wiesz...
1: Znaczy nie najniższych, tylko bardzo wyrazistych kontrastach, które są...
0: Ja nie robię komedii tak długo jak ty, okej, okay? Byłem na jednym kursie impro.
1: Serio?
0: Tak.
1: A u kogo?
0: Zrobiłem. U Martyny Cytryny. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli Martyna ogląda.
1: Tak. I jak było?
0: Otworzyło mi to głowę... To prima aprilis. Otworzyło mi to głowę totalnie... Bo ja to zrobiłem, żeby ci nie skłamać. Skończyłem nie w tym roku, tylko chyba z początkiem poprzedniego roku chodzić na te zajęcia. Od momentu, kiedy zacząłem chodzić na impro, na zajęcia, bardzo mało stand-upu mnie śmieszy. Impro dla mnie jest 30 razy lepsze i po prostu dala. Jak polecam serdecznie, przepraszam za warszawkocentryzm, ale wybrać się na przykład do resortu komedii, nawet w poniedziałki za 5 zł, na grupy po prostu, na grupy, które się uczą i zobaczyć, jak się cała historia buduje. Czy takie rzeczy na przykład od Buchwalda i jego, no on jest w ogóle takim kocurem, że jak ja poszedłem na wielką...
1: Buchwald.
0: Tak jest, pozdrawiamy serdecznie i o twoim rapie też zaraz porozmawiamy. Jak poszedłem na jego wielką grę o nic, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, jak można tak po prostu wymyślać rzeczy już. Niesamowita to jest dla mnie rzecz i naprawdę mam tak, że tak jak miałem kilka ulubionych postaci w polskim stand-upie, to teraz mierzą mnie dwie może.
1: A mogę zapytać się tak z ciekawości, jaki był taki przyczynek twój wewnętrzny, żeby pójść na coś takiego?
0: Mam taki przyszłościowy plan, że bardzo bym chciał na aktorstwo pójść i uznałem, że to impro teatralne będzie takim fajnym wstępem do jakiegoś takiego żeby się przemóc po prostu, no nie, że wyjdę do ludzi, tutaj zagram scenkę, że nie wiem, udaję jeża i po prostu to był super plan. Jeszcze nie poszedłem na to aktorstwo ani nic, ale to był tak, pomogło mi to mega i też w takiej zwyczajnej otwartości, że bo Martyna też ma takie podejście i ona ma to powiedzonko dajse i też zawsze powtarza na zajęciach no i co z tego. I do dzisiaj jak nagrywam swoje rzeczy, czy tutaj, czy na TikToku, to nie jest też tak, że ja nie staram się polepszyć swoich rzeczy, co nie? Że to jest olewcze, tylko że takie, no i co z tego? No następny wywiad robimy i z tym będziemy gadać z Ponciatym godzinę ponad o rapie, gdzie nikt tego jeszcze nie zrobił, więc hej.
1: Pięknie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Byliśmy przy Prima Aprilis, zostawmy to Prima Aprilis. Może nam coś wpadnie do głowy w międzyczasie. Teraz tak, czy ty kojarzysz jakieś rapowe memy? Takie nasze polskie, wiesz, w stylu mówię i o filmikach, i o zdjęciach, że tam Taco Hemingway stoi w korku, tego typu rzeczy. Masz jakieś takie ulubione? Coś ci przychodzi tak do głowy na wyszukajce?
1: Kurde, wiesz, za swego czasu na przykład byłem fanem tego mema, że nie kłóćcie się, to szkoda, żeby...
0: A okej, okay, znowu Bedino.
1: Że to, tak, to jest mem, fajnie to było memowane. No ale jakoś tak szybko, właśnie no ja wiesz, taki
0: ciężko.
1: Problem.
0: Ciężko, ja sobie wypisałem parę rzeczy, ale totalne to są pierdoły, mam wrażenie, bo mam wrażenie, że cały czas mi czegoś brakuje, bo na przykład, zostając przy Bedi, no to są jeszcze frytki belgijskie XXXXX, nie, L, nie wiem, czy znasz ten mem, że Bedi grał koncert i ze sceny zobaczył tam food truck taki, tam, czy tam są frytki XXXXXL i to wszystko na autotune takim, więc to jest bardzo fajne, polecam serdecznie. Jak
1: sobie... czy ja może tutaj usystematyzuję, no? Czyli dla ciebie mem to jest jednorazowe zdarzenie, czy jakaś rzecz, która jest potem modyfikowana i jest takim właśnie...
0: Tak, i to, że coś, co zostaje w... to jest takie powtarzane, powielane w polskim rapie, że możesz to też jakoś właśnie odnieść, że... albo po prostu zabawna sytuacja. Niekoniecznie to musi być obrazek w stylu wilka WDZ wklejonego i że uważaj, bo ta sztuka leci na twoje siano i jest pies, który leci na sianie. Wiesz, takie stare, klasyczne memy. To niekoniecznie o to chodzi, no nie? Może to być tekst w stylu Kasba Bałagane trzymam w pamięci.
1: No, bardzo dobry. Kurde, wiesz co, no, wydaje mi się, że pewnie sporo takich jest, tylko tylko stoimy teraz przed taką dużą biblioteką i w ogóle jest tak szeroki, to jest tak szeroki, że w ogóle ja nie mam kluczyka do żadnej teraz skrzynki. Jakbyś mi trochę zawęził to, to pewnie by było, ale tak
0: z bani
1: to...
0: A Freestyle Eldoki kojarzysz? Był to mem dla ciebie, czy nie?
1: Był.
0: Szoty w Eldo, Cezary Pontewski strzela w Eldoki. Puf, puf, puf.
1: Nie.
0: Freestyle Eldo Ureda w skali 0 do 10.
1: Słuchaj, no... Nie był, był to niefortunny freestyle, tak bym powiedział. No ja też nie chcę za bardzo, no bo mi się wydaje, że pan Leszek już, wiesz...
0: Mam w ogóle koszulkę jego zespołu, serdecznie pozdrawiam.
1: Tak jest. Kurde, nie chciałbym się... W sensie, że to już jest... Ja mam wrażenie, że to truchło już tak zostało pokopane tego freestylu, że...
0: Sam sobie troszkę to truchło zbudował.
1: Tak, no zdecydowanie, no wiesz, nie wiem, czy tylko jest taki wywiad z Pakol TV właśnie, jak on tak próbował.
0: No i widzisz, to jest mem na przykład. Ale no, umówmy się, to był chamska rzecz ze strony Pakola, że on próbował go tak wtedy wziąć pod chuj.
1: A... He's just being Pakol, nie? W sensie, no, jak jesteś osobą, no to zdarzają ci się różni ludzie, którzy będą w różny sposób, no, dobrze by było, będąc 40-letnim mężczyzną, przygotować się na to, że może ktoś być złośliwy, może ktoś po prostu sobie to przepracować, no, ale wydaje mi się, że pan Leszek już to przepracował, ponieważ kiedyś tam wrzucił jakiegoś posta PCO, więc już cały internet uznał, że okej, lekcja została odrobiona i tak to zostawmy, no.
0: Ciekaw jestem, zapraszam serdecznie, może kiedyś...
1: Jest taki materiał w ogóle właśnie o Eldoce właśnie ostatnio wyszedł. Ja lubię takie właśnie, nie wiem, czy to kojarzysz, takie... Jest taki nowy nurt w kinematografii, jak filmik na YouTubie od 20 do 40 minut opowiadający o jakimś nowożytnym zjawisku często muzycznym właśnie.
0: Tak. Mhm. Dlaczego kiełbasy jaj tam upadły i tak, tak dalej, i tak dalej. I jest na przykład obok historia z Antino.
1: Moja dziewczyna to lubi oglądać takie: to jest najgorsza influencerka na świecie! I tak, a co to, najgorsza influencerka? Słuchajcie, widzowie, co ona zrobiła? Ja tego oczywiście nie oceniam, ale no zobaczcie, widzowie, już jest... A jazda z nią, co to jest? To są całkiem niezłe rzeczy.
0: To o którym raperze byś taki filmik zrobił, że najgorszy raper w Polsce?
1: No, ale... Słuchaj, no nie...
0: Kaziu, nie no, musisz mieć kogoś takiego, że... ta proporcja fejmu do skillsów nie pozycjonuje tej osoby tak wysoko.
1: Okej, dobra, bo okej, zróbmy to. Ja na przykład nie jestem fanem Kubana na przykład.
0: O, widzisz, bardzo ciekawe.
1: Nie.
0: No, ponieważ iż albowiem 40 argumentów, tak? Na luzie.
1: Kurde, wiesz co, na przykład ja nie lubię tych jego podwójnych, w sensie one mi się wydają odlinikowe. Mhm. One się... Że na przykład słucham kawałek Oki i Kuban, najlepszy dzień, i tylko do zwrotki Okiego. Tak samo w ogóle, ciekawostka, jest kawałek Dicho z Fagatą, gdzie ja słucham tylko zwrotki Fagat.
0: Okej, no to jestem przekonany, że teraz by się poleciało z pamięci.
1: A czekaj, jak to leci?
0: Mam na sobie outfit, siedem koła, ciało jak butelka,
1: Coca-Cola. I coś tam dosyta, jak McDonald's. Lubię tylko...
0: Farty, gości, stara szkoła.
1: Więc no cóż...
0: Rozumiem, Kuban, no. Jeszcze kogoś dorzucisz? Do gromadki?
1: Ale ja bym chciał, żeby wiedzieć, do jakiej gromadki. Jakbyśmy sobie nazwali ten... w sensie ktoś, kto budzi powszechną sympatię, a do mnie nie trafia? Czy to jest
0: tak.
1: to, co się dzieje?
0: Super. Nie wymyśliłbym tego lepiej.
1: Dobrze, dobrze. Ja na przykład, to będzie bardzo kontrowersyjne, co ja powiem teraz. O Jezu, ludzie oszaleją, to co ja teraz powiem. Także ja nawet się zastanawiam, czy to powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo to jest, o Jezu, o Boże, chłopie. Słuchaj,
0: no,
1: nie jestem fanem, uwaga, Łony. Co ty na to?
0: Wrzuciła mnie do friendzona, bo mam bebzona, bo nie mam iPhone'a, bo nie słucham rapera typu Ona i nie słucham rapera typu Kenki.
1: Skubaniutki, nice one.
0: No, to dlaczego nie Ona?
1: Kurde, nie wiem, wiesz co, coś jest, w sensie, oczywiście, i tutaj też, obowiązkowy, w sensie, mój ogromny szacunek do pana Łony.
0: Oczywiście.
1: Ogromny szacunek. Łona to jest rapowa Abelard Giza, uważam. W sensie, że to jest taka persona, prawa persona, która stoi i jest w ogóle, wiesz, to jest koleś, który jest dla mnie totalnie OG. W sensie, on jest OG w takim rozumieniu, O, jeszcze na przykład chciałbym, jeśli chodzi o OG, wyróżnić bardzo Gipsika, ponieważ Gipsik, uważam, jest totalnym OG, jeśli chodzi o w ogóle spójność postaci i bycie w ogóle true, bycie true for the game. I na przykład ja uważam, że Łona też jest true for the game, natomiast w ogóle ja nie mogę tego słuchać w ogóle.
0: Tam jest, czy to jest dla ciebie za mądre, czy to jest dla ciebie za gęste, że jest za dużo treści?
1: Jedno i drugie. Za gęste, za mądre, zbyt konceptualne, zbyt... Ja na przykład, wiesz, ja mam takie podejście do muzyki, że ja je traktuję użytkowo troszeczkę, że ja...
0: Okej, no.
1: Ja je potrzebuję, wiesz, do uzyskania pewnego stanu emocjonalnego u siebie i dlatego na przykład też lubię BDS-a, bo ja idę do BDS-a i on mówi... I mój wewnętrzny ten taki chłopiec coś mówi: tak,
0: tak, ja też kocham mamę.
1: Ja też kocham mamę, wiesz? I co by się nie działo, to
0: zbija mi kortyzol słuchanie Kizo.
1: O, też zdecydowanie, bo uwielbiam Kizo.
0: To jest twój tekst.
1: Szczerze mówiąc, Kizo, Jezu, to jest definicja. Kizo to jest trochę polski Tomek Kołecki. Znaczy rapowy Tomek Kołecki. Chociaż Żabson uważam, że to jest Tomek Kołecki, tak jeśli chodzi ten. Uwielbiam Kizownika.
0: Wrzuciliśmy do worka, który do ciebie nie trafia, wrzuciliśmy Kubana, wrzuciliśmy Łonę, no to dajmy jeszcze kogoś, żebyśmy mieli takie top 3.
1: Czekaj.

0: To jest odpowiedź na wers polscy stand-uperzy, coś tam, którzy myślą, że są zabawni.
1: A tak, na Romantic Psycho w trzecim kawałku. Jest, tak, jest tak, przy
0: tak,
1: tobie.
0: Tak, tak, przy mnie właśnie akurat. To były strzały do mnie. nie, no ale akurat, no wtedy nie byłem fanem za bardzo... Kurde, no teraz tak głupio, no bo akurat z panem Kuebo to gdzieś tam ostatnio nawet mieliśmy okazję gadać i coś tam. I jest to w ogóle osoba bardzo spoko. Więc no ja bym raczej już tutaj to zachowawczo może, się z tych słów wycofał.
1: Może ten paluch, co był wcześniej. Czy boisz się?
0: No palucha się boję.
1: Trochę ja też bym...
0: Paluch to jest... W sensie, że no paluch to jest osoba... Chociaż też, no w sensie... Na przykład moja dziewczyna lubi palucha bardzo. I trochę mnie przekonała do palucha. Że paluch jest trochę... Jest taki właśnie... Ja go szanuję na przykład, że on, wiesz... Że on nie ma potrzeby jakiejś tam fleksowania się specjalnego... To ja
1: nie, ten... tam tylko codziennie wrzuca, wiesz, Panamery albo G-klasy na stories, ale to tak, to tam.
0: Aha, okej, okay, dobrze. To chyba tych informacji nie miałem.
1: Ale to tak mimochodem, wiesz, a no jadę umyć, to wrzucę, że mam wodę na bańkę.
0: Ale no, też mi nie siedzi. W sensie, jak ona mi powiedziała na początku relacji, że słucha palucha, to ja byłem taki w ogóle, że byłem taki w ogóle... W ogóle to jest śmieszne, że...
1: Prześmieszna sytuacja, bo miałem tak podobnie z moją Olusią, pozdrawiam serdecznie. Bo ja zawsze byłem w rap i ona dobrze wiedziała, my się znaliśmy wcześniej, zanim zostaliśmy parą. I powiedziała mi kiedyś, że miała dosłownie takie wątpliwości, że jak ja się będę z nim spotykać, jak on słucha takiego... No, no ale potem puściłem jej właśnie na przykład, nie wiem, Ortegę. Miętę.
0: Proszę bardzo.
1: Vito Bambino, który też przecież rapował bardzo mocno. No i jakoś się udało. Janka rapowanie. Takich, wiesz, od większych rzeczy. A teraz to razem właśnie wiksujemy do Kizownika i zaskoczyli. Mój miły, powiedziałem jakiś czas temu, że pogadamy o Buchwim, o Buchwaldzie. Nie wiem, czy ja mogę mówić Buchwi, jak chyba może raz w życiu rękę mu podałem, ale może mogę. Czy ty w ogóle jakoś rezonujesz z tym, co on robi, jak on sobie rapuje? Bo uważam, że jesteście na bardzo podobnym poziomie, wiesz, że on też nie tryharduje i też mi się bardzo przyjemnie tego słucha.
0: Słuchaj, no, Maciej Buchwi, to jest mój wieloletni kolega. Z czasów takich, no powiedzmy, stand-upowych, jesteśmy obaj zajawkowiczami. Stworzyliśmy razem sporo rzeczy. Ostatnio nawet dostałem zaproszenie do projektu Lil Piotruś i Buchwi.
1: Czyli kolejny feat.
0: Kolejny feat. Znaczy już on się wydarzył.
1: Tak?
0: Mam kawałek z Buchwi.
1: Ale okej, okay. No bo luźną bitwuchę.
0: A luźna bitwucha też, tak, oczywiście. No kurde, na Buchwi, no tam wiesz, idzie jak przecinak. On nie bierze jeńców. On jest za bardzo osobą taką, wiesz, kompetytywną w tym wszystkim. No tak, no oczywiście, jest to mocny gracz.
1: A on wydał płytę, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś.
0: Tak, no ja nie zrobię. No w ogóle my mieliśmy propozycję wspólnej nagrać płyty.
1: Okej. Okay.
0: Od dosyć prominentnego działacza hip-hopowego.
1: No właśnie, to jest na mojej liście, że co w momencie, kiedy przychodzi wielki pan wytwórnia albo majors, albo typu Polski Niezależny, których jest w tym momencie chyba...
0: Ale potem ja ostatnio oglądałem, że on jest oszustem, ten co tam, taki dosyć znany chłop, ale nie chcę go namedykować. No słuchaj, nie ma takiej możliwości. No ja w ogóle od razu powiedziałem, bo cała ekipa...
1: Nie chcesz tego zbierać w całość, ani narzucać sobie czegoś takiego, że tak, do kurde czerwca muszę 10 numerów im nagrać.
0: Stary, powiem ci tak, dostaliśmy propozycję jako właśnie luźna bitwucha nagrać płytę. No i wszyscy oczywiście, wszystkim się zapaliły openery w oczach.
1: Tak. Polish Hip Hop Festival, Rap Stacja, Before w Siedlce, Dni Miasta, co tam jeszcze są, Dni Kwiatów, wszystko tak. Po kolei, że wszędzie będziecie grać.
0: Zapalił się jakiegoś rodzaju potencjalny splendor. No i ja niestety musiałem powiedzieć, panowie, no way, nie ma takiej możliwości. I w ogóle jeden z członków to był na mnie po prostu jawnie.
1: Wróg Fiony.
0: Wróg Fiony. Jak to? To jest...
1: No, ale to akurat... Czy to był MF Dron?
0: Nie. To był MF Dron. I proszę już nie drążyć.
1: Okej.
0: Okay. Ale no, ja mówię, facet, czego nie zrozumiałeś? Nie chcę tego robić.
1: No dobra, dlaczego?
0: Słuchaj, no bo to, co ja robię, jest fajne, dlatego, że ja to robię w takim natężeniu, z takim mindsetem. I jeżeli... Ja to powiedziałem chłopakom, chłopaki, wam ludzie piszą, że to jest lepsze niż PRL Rap.

0: że to jest w ogóle lepsze niż mainstream.
1: I łapaliście poczówkę.
0: I jeżeli wy uwierzycie, że to jest prawda, to zniknie ten czar. W sensie, na tym polega cały czar tego, że ludzie mogą pisać w komentarzu: wow, komika tak nawinął. No tak, tak nawijasz jako komik, który nawija tak, jesteś dobry wtedy. Ale jak nawijasz jako pełnoprawna osoba, ja się nie czuję pełnoprawnym twórcą muzycznym i nie chcę być tak oceniany, dlatego ja nawet, stary, żeby mieć to poukładane w głowie na gruncie filozoficznym, ja nawet nie ustawiam monetyzacji na tych swoich kawałkach, bo ja nie chcę na tym, w sensie ja chcę czystej zajawkowości z tego. I dlatego uważam, że to jest fajne. Dlatego bardzo mi miło, że mówisz, że to jest no tryhard, bo to jest no tryhard, bo jeżeli... Bo to jest, uważam, moja siła jedyna w zasadzie. No bo wiesz, ci goście, którzy robią rap, no to robią rap poważnie. To są poważni ludzie, którzy się szkoleni.
1: To jest ich zawód.
0: To jest ich zawód, wiesz. A ja na przykład... Moja jedyna siła w zasadzie jest to, że ja nie muszę robić na przykład teraz... nowofalowego rapu, bo na przykład ja nie umiem, ani się w tym nie czuję specjalnie, tylko wiesz, robię jakieś rzeczy na jakichś innych bicikach, jakie mi się podoba, i no i to dlatego ma swoją magię, no i warto tą magię zachować, wydaje mi się.
1: Masz rację. Zastanawiam się, czy ja tutaj mogę coś takiego dorzucić, czy się czegoś przyczepić, ale...
0: Ale no tak, odrzuciłem wiele rzeczy, odrzuciłem takie rzeczy, bo... byście pało Lili za
1: propozycje,
0: za takie propozycje, co ja odrzuciłem. Albo fitów, albo wiesz, rzeczy. No, stary. Jak to nawijał ten typ bez szacunek budzi, nie to, co przyjmujesz, a czego odmawiasz.
1: Oczywiście, że tak. Nie to, co
0: i odmawiasz. Też potem Jan rapowanie. Mnie nie obchodzi, ile coś tam zarobiłeś, ale odmówiłeś. I kogo na dłużej masz niż chwilę. To jest też prawda.
1: To jest, uwielbiam rzucać takimi cytatami w sytuacjach, wiesz, zwykła życiowa sytuacja, ale jak jestem przy kinie, to nie ma szans, żebym nie nawinął. Kawał czasu już minął, od kiedy postawili tu multikino. Po prostu...
0: A czyli ty też jesteś takim zapamiętywaczem...
1: Lubię, mam konkretną bibliotekę tego w głowie, ale w momencie, kiedy to się stało moim zajęciem takim turbo cały czas zajmującym głowę, to widzę też, że nie mam aż tyle miejsca, żeby na przykład z nowych, świeżych, bekowych wersów zapamiętywać. Ni cholery, to raz na jakiś czas, jak naprawdę coś wleci na pętli, ale po prostu przy sprawdzaniu tego wszystkiego, przy mieleniu tych singli i tych płyt, to już ulatuje. I co najlepsze, albo w sumie najgorsze, ze wszystkim tak mam. Na przykład zauważam, że co obejrzę, to już nic nie pamiętam, ale to po prostu nic. Nie wiem, co się działo po prostu 10 minut wcześniej, typu nawet oglądając Królową Przetrwania. Nie wiem. To już jest po prostu tak stiktokowany i przepracowany, przepełniony robotą MUSK. Ja mam takie pytanie zawsze do moich rapowych tutaj gości hip-hopowych, że wiesz, jak to jest. Przychodzą, bo trzeba podpromować płytę i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że w ten piątek wychodzi twoja płyta, która nazywa się, tak jak pisałeś tu kiedyś, gdzie ja to miałem, miała być Normicka Jazda.
0: O, fajne. Bandycka Jazda. To są... Bandycka, czekaj, to chyba tak. Firma Bandycka Jazda była, nie?
1: Nie, Bandycka Jazda to była Fagata.
0: Aha.
1: Ale może firma też, nie pamiętam.
0: A w ogóle, a propos firmy, pozdrawiam Boskiego Romana, który mi przesłał płytę swoją.
1: O, widzisz.
0: I Boneza, który mi przesłał płytę swoją.
1: Tak, bo ty pisałeś gdzieś to i ja to gdzieś tu mam i teraz sobie nie mogę tego rozczytać oczywiście, bo nie wiem czemu sobie tego nie wyboldowałem, ale pod jakimś jednym z takich pierwszych twoich wrzutek typu rap było, że to może zapowiada, a może nie, epkę bandy, Boże, Normicka Jazda. Więc wyobraźmy sobie, że Normicka Jazda wychodzi w piątek i ty masz teraz... 30 powodów, żeby ludzie sprawdzili twój nowy materiał, czas start. Dla ciebie to jest twoja kamera.
0: Powiem ci, Kaziu, że mi jest ciężko wykrzesać energię, żeby podpromować coś, co rzeczywiście jest. Więc jeżeli ja mam się produkować do czegoś, czego nie ma...
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wejdź w rolę. Jesteś, teraz masz czapkę z prostym daszkiem do tyłu, koszulkę, wiesz, koszykarską, pod spodem t-shirt biały, buty, wiesz, mamy drogie buty, ale mamy jeszcze droższe buty. Mamy, myślę, że spokojnie jakiś limitowany model Jordanów z Off-White'em. Wiesz, przyjechałeś tutaj właśnie też G-klasą. I ta płyta, wszyscy na nią czekają. To ma być, miałeś beef z tym i z tym, rozstałeś się z żoną, upadła ci wytwórnia, wszystko się wydarzyło i na tej płycie po prostu ma być wszystko wyjaśnione, wszyscy na to czekają.
0: Okej, no to ja bym musiał zrobić jakiś wtedy taki reverse marketing. Ja na przykład uważam, że tak o Hemingway, Jakub Grabowski robią to świetnie, że właśnie jak wszyscy na to czekają, to ja już wiesz, ja nie chcę do tego namawiać nawet. Słuchajcie, ja to wam dam, że to w ogóle jak, bo to jest śmieszne, że w ogóle tak o Hemingway na przykład, to w ogóle robi jak Bóg dosłownie. W sensie, że on daje kamienne tablice i ludzie daj nam, ja pierdolę, co on tu, dobra, dam nam, o Jezu, zobacz. I wiesz, wszyscy tak, co on tu miał na myśli, co on tu... I tak się to robi, uważam. A nie się chodzi i mówi, słuchajcie, naprawdę to jest dobra płyta. Naprawdę, w tym roku już... Normicka jazda.
1: Zabrakło tylko sprawdź to.
0: I ważne hasło. Kupujcie polskie płyty.
1: Ładnie, miałem taką koszulkę. Sprawdźcie kawałki od Cezarego. Sprawdźcie jego stand-upy, specjale.
0: Zajmijcie się czymś fajnym.
1: Na stronie, powiedz stronę swoją, tam gdzie można
0: kupić.
1: Dokładnie. Sprawdźcie też tam, niech chłopak ma na tą kawę, bo jak wszyscy wiemy, kawa na mieście jest droga. To był Cezary.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kaziu Rapgaz. Pozdrawiam wszystkich rapowych świrów. I czy my już możemy skleić taką pionę, wiesz, hip-hopowo-podcastową?
1: Jak powiem ostatnie zdanie.
0: Dobrze.
1: Które już będę mówił.
0: Dobra.
1: To był Cezary, to był Kaziu. Do następnego. Pa, pa. I teraz piona. Ło, nawet siadło. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Kiss FM. Radio Kiss FM Warszawa.

0: Radio Kiss FM Warszawa. To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Elo, mamy siódmą. Premier spotkał się z szefami służb. To po niedzielnym ataku na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w parking przy stacji benzynowej kilkaset metrów od polskiej granicy. Jak mówi Donald Tusk, niewykluczone, że Kreml będzie chciał zaatakować cele także na terytorium Polski. Na autostradach i drogach ekspresowych zostaną uzupełnione znaki. Tam, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, pojawi się informacja o tym, jakie ograniczenie obowiązuje. Aleksander Zwierew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Łoś sparaliżował wczoraj ruch kolejowy w pobliżu stacji Warszawa Centralna. Pojawił się na torach. Utrudnienia trwały ponad 80 minut. Zwierzę wróciło do natury.
2: Ponad milion aut w stolicy i mam wrażenie, że wszyscy właśnie wyjechali na ulicę Alei Jerozolimskiej Prymasa Tysiąclecia. To już teraz całkiem powolna jazda, zderzak w zderzak. Jeśli planujecie dojazd na Wolę, omijajcie Górczewską.

0: kontynuujemy poranny rozbieg. Miasto powoli wchodzi na wyższe obroty w Warszawie, ale jeżeli chodzi o temperaturę, to ta uparcie zatrzymuje się na 13 stopniach. Dziś w ciągu dnia nie zapowiada się, ale w tym najcieplejszym momencie mamy dobić do 20 stopni. Czy słońce będzie? No zobaczymy, bo ostatnio z tym jest, tak powiedziałabym, w kratkę.
1: W poniedziałek wiem, że tęskniliście za waszą ulubioną prowadzącą. I know, ale easy, już jestem. Aż do 11 będę wam umilać czas, poranek, życie, szykowanie się do pracy, szkoły, stanie w kortach. No dosłownie wszystko będzie fajnie, obiecuję. Aha, no i mam najlepsze only drops and bangers w tym kraju, tylko w Radiu Kiss FM. Budzimy się, let's go!
2: Radio
1: Kiss FM. Na sam początek Tyla. Yeah.

0: Prawda? Jest 7:11 i news z rana, jakiego się nie spodziewacie. W piątek w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Tak, Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Czyli są ludzie, którzy przez całe życie trenowali, żeby w odpowiednim momencie stanąć przed publicznością i zacząć ćwierkać. I co najlepsze, to nie jest żart. Przed Pałacem Kultury pojawiło się 20 finalistów i każdy próbował udowodnić, że brzmi najbardziej jak ptak. Była dziwonia, świergoty, pochukiwania. No generalnie Warszawa na chwilę zamieniła się w jeden wielki ptakogród. Ostatecznie zwycięzczynią została Irena Rosiewicz, która zachwyciła m.in. naśladując dziwonie. I wiecie co? Ja to absolutnie szanuję, bo każdy ma jakiś talent. Ja umiem śpiewać, ktoś umie grać na gitarze, robić salto, a ktoś potrafi przekonywująco udawać ptaka. I może właśnie tego potrzebujemy, bo jeżeli życie cię przytłacza, szkoła, rodzice, zawsze możesz wyjść na balkon i zostać po prostu gołębiem.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Sorry.

W Radiu Kiss FM na zegarach 7:21 i może to dobry moment, żeby wyjechać z domu, a może zahaczyć sobie o jakąś kawusię na mieście. Niech to będzie wasz znak. Dajcie sobie dzisiaj a co, a ja wam dam najlepszą muzę. Only Drops and Bangers, bo jeszcze w tej godzinie Adela, Kubi producent, Livka, Kacperczyk and I Love.

0: w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

zegarach 7:27 i przed wyjściem z domu muszę sprawdzić, czy wymyliście zęby, zjedliście śniadanie i czy wzięliście dobre humory po weekendzie. Jest poniedziałek, więc wiem, że to trudne, ale jakże istotne. A jeśli zapomnieliście, to mam nadzieję, że ten numer w radiu Kiss FM wam go przywróci. Swedish

0: Kiss FM jest pierwsza. Oh yeah! A ja mówiłam wam w piątek o skandalu na koncercie Eryka Moczko na Bemowie, że za dużo przekleństw, generalnie nie dla dzieci i młodzieży. No i gmina wrzuciła oświadczenie, a Eryk właśnie odniósł się do całej sprawy. Wrzucił na swój kanał numer I Love Bemowo, w którym w kilku zdaniach odniósł się do całej sytuacji i napisał: z uwagi na rozgłos, który pojawił się wokół mnie w ostatnich dniach, stwierdziłem, że wykorzystam go w dobry sposób, dorzucam więc swoją cegiełkę. Dziękuję, że jesteście. No kocham to, kiedy influ wykorzystują takie dramy na zrobienie czegoś dobrego. Ja wpłaciłam, a wy?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No co podtrenduje w Radio Kiss FM? Of course!

0: ładnie się przyjął w sieci. U nas też leci głośno na głośnikach za 17 minut 8. I to całkiem dobry czas, jeżeli jesteście w drodze do szkoły lub pracy. A jeżeli dopiero wyjeżdżacie z domu, no to do odważnych świat należy. Easy, jest poniedziałek. W poniedziałki wybaczają spóźnienia, sprawdzone. A jeszcze w tej godzinie umilę wam dojazd do pracy z Katsa i Liwką czy Rivierą. Będzie pięknie.
1: Radio Kiss FM. Autopromocja.
2: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
3: No i wyjechał z zawiasy.
4: Siemano, to znowu my.
3: Daria Kulej
4: i Nikodem Formella.
3: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
2: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
3: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
1: Autopromocja.

Radiu Kiss FM, za 8 minutek 8, a my dziś w kalendarzu mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym. No, że ten dzień akurat wypadł w tak pochmurny poniedziałek, jak my mamy z tym walczyć? No, sprawa jest przegrana na starcie. Oczywiście szefie żartuje, jest fajnie, git, easy, tam jedziemy dalej z tym poniedziałkiem. How does it feel już teraz? Żeby nie zdążyło się zgasić, dokładamy do pieca w Radiu Kiss FM.

0: Krasna update Radia Kiss FM, zbliżamy się do 8.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 8. Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Być może wyjaśnią się dalsze losy prezesa Radosława Pisiewicza. Zarząd może powierzyć jednemu z zastępców czasowe pełnienie jego obowiązków. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka wypadła ze szpitalnego okna. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Jak mówi Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie zasoby oleju napędowego. Tak mówi prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że rozmawiał już o tym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Papież Leon XVI kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów.
3: Prawdziwy miejski survival o tej porze mamy w Warszawie. Aleja Armii Ludowej i Marszałkowska testują wasze nerwy. Wesoła też ma podgórkę. Od dzisiaj zmiany przy tunelu. Rozpoczął się kolejny etap robót. Drogowcy będą przebudowywać infrastrukturę podziemną na pierwszego praskiego pułku.

chłodnieje, ale na szczęście z tego ponurego warszawskiego nieba przynajmniej nie pada deszcz, tak jak prognozowali synoptycy. Temperatura delikatnie podskoczyła do góry i mamy 14 stopni już na termometrach. W ciągu dnia dobijemy do 20. Ciśnienie i wiatr będą dzisiaj po naszej stronie, więc zjazdy meteo nie

Hello, hello, już po ósmej mamy poniedziałek i wiem, że nikomu się nie chce, ale damy radę. Witam was ja, Julka, będzie easy, zapewniam w radiu Kiss FM z rana tylko tak. Only drops and bangers. Mamy 8:02, jedźcie ostrożnie, lepiej się nie spóźniać te kilka minut w poniedziałki, bo wiecie, no nie będzie wesoło, budzimy się, to jest, będzie przepotężny, fajny dzień. Czy jesteście gotowi? Już teraz Sunflower na początek tej pięknej ósmej rano. Cieszę się, że jesteście z nami w radiu Kiss FM.

8:10 na zegarach i to będzie piękny poniedziałek, no bo cudowne wieści mam z rana od detektywów z TikToka. Julia Żugaj i Wojtek Przeździecki, zwany Oj Wojtkiem, razem. No chyba mamy nową parę w polskim internecie. Pani Julii Żugaj i Oj Wojtka twierdzą, że wszystko na to wskazuje. TikTokowi detektywi zaczęli łączyć fakty i wyłapywać kilka szczegółów z ich sociali. Wspólne miejsca, podobne kadry i zdjęcia sprawiły, że internauci zaczęli podejrzewać, że Julia i Oj Wojtek mogą być kimś więcej niż tylko znajomymi. No i wisienką na torcie było wesele, na którym rzekomo byli razem. Najmocniejszy statement: Oj Wojtek potwierdził, że ma dziewczynę. No ja wątpliwości nie mam żadnych. My życzymy dużo buziaczków od Radia Kiss FM. Wojtek oficjalnie staje się najstarszą żugajką w Polsce. Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Loser, jeżeli jesteście ciekawi, jaka jest ulubiona piosenka waszej prowadzącej Julki, no to ta ma szczególne miejsce w moim sercu. Top 1 zdecydowanie. Ale więcej takich smaczków jeszcze w tej godzinie. Bergin, MJ Deli, Temper City z nowościami, Radio Kiss FM. Only drops and bangers!

28 minut po 8, a sociale rozgrzewa informacja o Ewie Chodakowskiej. Tak, to ta od ćwiczeń i jedzenia kalafiorów, która niedawno ogłosiła informację o rozwodzie z mężem. Ewka odpowiada wszystkim, którzy po jej rozstaniu najwyraźniej postanowili urządzić jej życie. Nowe zdjęcia, wielki uśmiech, pewność siebie i mocny komentarz. Tak wygląda kobieta smutna, bezdzietna i bez chłopa. Ewa podkreśla, że kobieta nie potrzebuje partnera, żeby być kompletna, ani dziecka, żeby być wartościowa. I dodaje, że można zakończyć małżeństwo bez wojny. I chyba najważniejsza lekcja, jeżeli po rozstaniu wyglądasz lepiej niż przed, to może jednak nie był to taki koniec świata. Chyba na słuchawkach u Ewy leci ten numer w zapętleniu. Per Jean i sama już teraz.

Radio Kiss FM. Jestem ciekawa, czy jedliście już śniadania, no bo poniedziałek, 8:35, chyba najwyższy czas, co? A może chcielibyście przepis na pyszne śniadanie, które zajmuje moment? I jeżeli nie wstajecie codziennie o 4:30, to jest całkiem realne do wykonania. Czyżby? Zaczynamy serię Ugotuj się z Julką. No nie namawiajcie, podam wam dzisiaj ten przepis, ale najpierw MJ Deli w Radio Kiss FM.

0: City z taką nowością tylko w Radiu Kiss FM, a ja sprzedaję wam mój obiecany pomysł na idealne śniadanie. Nawet poniedziałek z takim przepisem będzie cudowny. Uwaga, notujemy. Smażymy jajecznicę na masełku, potem bierzemy croissanta, smarujemy na niego guacamole, a na to do środka ta jajeczniczka i ewentualnie plasterki pomidora malinowego. Boże, musicie mi uwierzyć albo sami spróbować. Nie ma za co, polecam się. Przed nami Only Drops and Bangers. Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Autopromocja. No siemano. Tu nowe Radio Kiss FM. Drops and Bangers.

0: Za 11 minut 9, a na antenie do nas zadzwoniła nasza słuchaczka Wiktoria. Cześć Wiki!
1: Hejka, hejka!
0: Gdzie cię zastaliśmy?
1: Gdzie mnie zastaliśmy? Właśnie jestem w sytuacji, gdzie muszę wyjść na pociąg, a rozmawiam z wami.
0: Ojej, to jest bardzo dobrze. Słuchaj, i słuchanie Radia Kiss FM, i rozmawianie z Radiem Kiss FM jest absolutnie na czasie. Jest jakaś twoja ulubiona piosenka, którą chciałabyś, żeby poleciała w Radiu Kiss FM?
1: Loser.
0: Loser? Dobra, to będzie jeszcze w tej godzinie. Cześć Wiki, super było i powodzenia.

0: Zbliżamy się do 9:00. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 9:00. Ruszają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy muszą wymienić dylatację między węzłami Piątek i Kutno. Zajmą lewy pas trasy w stronę Gdańska. Jest apel o ostrożność i stosowanie się do oznakowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że postara się jak najszybciej uporać z pracami i przywrócić właściwą organizację ruchu w tym miejscu. Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do piątku. Teraz stop znieczulicy, wyloguj obojętność. Ruszyła druga edycja tej kampanii. W tym roku dotyka obojętności w przestrzeni cyfrowej. Jelena Rybakina z Kazachstanu oficjalnie liderką światowego rankingu tenisistek. Iga Świątek jest 9:00. Terapia poznawczo-behawioralna może spowolnić proces starzenia biologicznego. To u osób cierpiących na bezsenność. Tak twierdzą amerykańscy naukowcy.

Baron do Waszyngtona o tej porze wciąż może Was jeszcze przytrzymać. Przez wymianę zwrotnic na Zielenieckiej prawy pas wlotowy po prostu zniknął, więc uważajcie na znaki. Kto ucieka z Pragi, niech śmiało wybiera trasę Siekierkowską w Śródmieściu, Świętokrzyska i Wawelska. Pozwalają wrzucić trzeci bieg.

Jak nie było, tak nie ma. Mowa oczywiście o słońcu, które postanowiło się dzisiaj w Warszawie schować za szaro-burym niebem. Temperatura delikatnie podskoczyła do góry. Mamy już 15 stopni na licznikach. Jeszcze 5 i osiągniemy dzisiejsze maksimum. Co czeka nas dalej? Jak prognozują synoptycy, dzisiaj mogą po południu pojawić się przelot na pady deszczu. Także parasolka może się przydać.

Śpiewająco witam was o 9:02. Wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do was wasza ulubiona koleżanka Julia Wasielewska i razem przejdziemy przez ten poniedziałek. Będzie totalnie easy, no z takimi bangerami nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście ze mną, bo przed nami jeszcze plotki, aferki, najnowsze wiralowe nuty, no i może jakiś suchar od Wasielewskiej. Bądźcie gotowi na wszystko, ale na pewno na to, że pokonamy ten poniedziałek razem i będzie on mega fajny. Zaczynamy na początek tej godziny Run Rabbit!

0: 12 na zegarach i ploty, ploteczki, plotunie. Lady Gaga ukrywała coś od kilku miesięcy i uwaga, została mamą! 40-letnia ikona popu i jej narzeczony Michel Polański mieli w tajemnicy powitać na świat swoje pierwsze dziecko. Para nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu, ale paparazzi przyłapali ich podczas rodzinnego spaceru. Gaga miała na sobie dres, okulary przeciwsłoneczne i trzymała maleństwo w nosidełku, a obok niej szedł dumny tata. I chyba to jest ten jeden z niewielu momentów, kiedy Lady Gaga wygląda zupełnie jak zwykła mama, bez mięsa, bez sukni z mięsa, bez wielkiej sceny, bez czerwonego dywanu. Co ciekawe, Gaga od lat mówiła, że macierzyństwo jest jednym z największych marzeń i bycie mamą będzie jej kolejną wielką życiową rolą. No i proszę, królowa Bad Romance'u właśnie urodziła owoc najpiękniejszej miłości. Gratulujemy młodym rodzicom. Program Twoje 9 miesięcy został ukończony z sukcesem.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Ten numer jest absolutnym trendem. Męskie granie, orkiestra już teraz.

0: Chico trenduje, oj trenduje, a my gramy, bo wy kochacie. I to jest jakby okej, bo my też. Na zegarach 9:21, a jeszcze przed nami same bęgery w tej godzinie. Kubi producent, Katza i Liv Kamrozu, No Way. Ileż wspaniałości w jednym Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM, autopromocja. Kiss Rap w Radio Kiss FM.
2: O co chodzi, czy Oki?
3: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
2: No, mamy jakiś wybór?
3: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
2: W poniedziałki od 22 do północy.
3: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
2: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
3: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Kamil Szufladowicz.
1: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

jestem tu z wami do 11. Nie pozbędziecie się mnie tak łatwo. Co więcej, nie zostawię was absolutnie samych, bo do 14. Od 14 Darka i Niko rozgrzeją was jak nikt inny trendującą muzyczką i ploteczkami, a od 22 Kiss Rap. Same raperskie sztosy, goście i Igusia. Dziś będzie naprawdę grubo. Pojawi się Zdunek na pokładzie. Oh yeah! A już teraz w radiu Kiss FM Endo.

0: Age. No takiego duetu to się człowiek nie spodziewał, ale to jest banger totalny, a ja dziś będę mieć horoskop dla wszystkich, którzy nas słuchają. Tak mi dziś gwiazdy podpowiedziały. A co? No myślę, że będziecie w szoku. Ten poniedziałek jeszcze zaskoczy. Już teraz Adela w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Radio Kiss FM, a ja przychodzę z horoskopem dla wszystkich, którzy dziś Radio Kiss FM słuchają. Gotowi? Bo jest grubo. Dzisiaj gwiazdy mówią jasno, nie podejmujcie żadnych poważnych decyzji przed pierwszą kawą. Czeka was dzień pełen niespodzianek. Ktoś może was zdenerwować, ktoś może napisać musimy pogadać, a ktoś inny nagle przypomni sobie o was po 3 miesiącach ciszy w miłości, możliwy flirt, romantyczna wiadomość albo przypadkowe polubienia zdjęcia sprzed 7 lat. I wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Finanse, gwiazdy zalecają oszczędzać. No to powodzenia z tym dniem dla nas wszystkich.

0: autopromocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

0: Lifka w Radiu Kiss FM za 9 minut 10. What? Widzicie, jak ten poniedziałek szybko nam leci? No nie ma co, a ja bym delikatnie zaspała na dzisiejszy program przez wczorajszy Taniec z Gwiazdami. No generalnie Helena Englert wczoraj wywinęła taki piękny walc, owację na stojąco. Wydaje mi się, że po tym odcinku już nie będzie problemu z zatrudnieniem, no bo chyba trudno było wyczyścić ten kalendarz na jesień, co?
1: Było mega łatwo, totalnie nikt nie chce mnie zatrudniać. Radio Kiss.

0: na update Rádia Kiss FM.
1: To je update Rádia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10. Na początek Szwecja. Wybory parlamentarne wygrywa tam lewicowa opozycja. Tak wynika z przeliczenia 95% głosów. Trwa odbudowa po powodzi na ziemi kłodzkiej. Samorządowcy oceniają na razie pracę na 50%. Gdzie się nie obejrzeć, widać koparki i sprzęt budowlany, mówią mieszkańcy. Ale są zgodni. Trzeba odbudować jeszcze sporo, żeby później było ładnie. Z kolei na bezpieczeństwo związane z odbudową zapory i zbiornika trzeba jeszcze poczekać 5 lat. Rozwój AI trzeba regulować na szczeblu międzynarodowym, jak wzbogacanie uranu. Tak wynika z najnowszych specjalistycznych raportów, a pisze o tym New York Times. Coraz mniej chmur pojawia się nad Europą, przez to wzrosły dawki promieniowania UV, zdolnego wywołać rumień na skórze. Badanie przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców z udziałem Instytutu Geofizyki i Polskiej Akademii Nauk.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Krajowa trasa w Łomiankach to zazwyczaj test cierpliwości, ale w miniony piątek stała się salą porodową. Samochód z rodzącą kobietą utknął w gigantycznym korku. Na ratunek ruszyli strażacy ochotnicy i załoga karetki, która akurat tamtędy przejeżdżała. Akcja zakończyła się sukcesem. Dziecko przyszło na świat w aucie, po czym mama i maluch cali i zdrowi pojechali do szpitala. Z drogi przenosimy się na tory. Sezon remontowy finiszuje, ale tramwajarze nie zwalniają tempa. W tym tygodniu wyłączone z ruchu są tory na Alei Zielenieckiej.
4: Swoje trasy zmienią tramwaje linii 7 i 22, a kursowanie linii 25 będzie zawieszone.
3: Wyjaśnia Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. I zostajemy na torach. Niedzielny wieczór na dworcu centralnym przyniósł gigantyczne opóźnienia, a wszystko przez spacerującego po torach łosia. Nietypowy gość wymusił wstrzymanie ruchu. Dziś pociągi kursują już normalnie, a uratowany łoś odpoczywa w lesie. Wreszcie spokój. No może nie taki całkowity, ale najgorsze te poranne zatory warszawskie nieco się rozmyły. Przypominam mieszkańcom Bielan i tym, którzy tam na przykład zabłądzą albo jadą do pracy. Drogowcy wrócili na ulicę Klaudyny, by odbudować progi zwalniające. Od 14 do 18 września będą pracowali na pasie w kierunku Podleśnej. Chciałabym powiedzieć, że w końcu mamy słońce, że się zmieniła, odwróciła ta dzisiejsza aura, ale niestety jak było szaro, buro i ponuro o poranku, tak dalej jest. Temperatura podskoczyła do 17 stopni, więc zbliżamy się do tego maksimum, które dzisiaj ma wynieść 20, ale ze słońcem raczej trzeba się pożegnać, a przywitać się z prawdopodobnymi opadami deszczu po południu.

minuty po 10:00 wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM, jakie na tej planecie powstało. Nastrajacie się pozytywnie na poniedziałek samymi bangerkami. No i easy, jedziemy z tematem. Ja jestem Julka i mam nadzieję, że chociaż trochę umilam wam ten poranek. Zróbcie głośniej radio Kiss FM, żebyście słyszeli wyraźnie. Będą suchary, plotki, bangerki, aferki, anegdoty, dobra energia, I promise. A na dobry początek tej 10:00 BTS i Dynamite w radiu Kiss FM.

0: Jedna na milion, Mata i Łajcior. A ja, tak jak wam obiecałam, oprócz Drops and Bangers mam ploteczki. Sandra Kubicka pokazała się 20 dni po operacji powiek i mówi wprost: zawsze chciałam mieć większe, bardziej otwarte oczy. Podobno na planach zdjęciowych słyszała: Sandra, otwórz oczy, a ona przecież są otwarte. No i zamiast dalej kłócić się z fotografami, postanowiła problem rozwiązać chirurgicznie. Minęło 20 dni, Sandra pokazała efekty i wygląda na bardzo zadowoloną. Jak sama mówi: ja podjęłam decyzję świadomie dla siebie, nie dla nikogo innego i nie żałuję. No to my trzymamy kciuki i gratulujemy. Jeszcze tylko trzeba uważać, żeby przy mrugnięciu oka nie zrobiła przeciągu.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

Radiu Kiss FM. I mimo, że mamy dopiero wrzesień, a nie styczeń, może to będzie motywacja dla nas wszystkich. Zenon Martyniuk schudł prawie 20 kg. Fani w szoku, zachwyceni, komentują piękną przemianę króla disco polo. Na każdym koncercie zostawiam na scenie 2 kg. W ten weekend zaczynam wertykulację ogrodów, a mam ich 3. Podczas takiej wertykulacji można schudnąć z 10 kg. Jakby pan potrzebował kogoś do tych trawników, to ja się zgłaszam, bo chętnie oddałabym swoje 10 kg.

0: Zbliżyliśmy się do 10.30, a więc ten poniedziałek zlatuje nam jak z płatka. Do piątku z godziny na godzinę jest coraz bliżej, a przed nami same hity z satelity. Miley Cyrus, Malcolm Todd, Tyla Oki czy modelki.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To trenduje MJ Deli już teraz w Radio Kiss FM.

0: serio w Radiu Kiss FM za 21 minut 11, chwila nieuwagi i kolejny sukces. Andziaks i Luka mają powód do dumy, bo ich córka Charlotte wygrała turniej tenisowy dla 6-latków, a później wystartowała jeszcze ze starszymi dziećmi do lat 8. Efekt: 2 złote puchary. Ale najlepsze jest to, że między meczami Charlotte wypadła 1, czyli młoda wróciła do domu z 2 trofeami i bez jednego zęba. Sport sportem, ale wróżka zębuszka też tego dnia miała niezły maraton.
1: Ej, wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bęgera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

Kylie That Girl. Jeżeli chcecie więcej takich numerów, to dajcie nam znać na Instagramie. Wejdźcie przez radiokiss.fm i dajcie nam znać, co chcecie usłyszeć. My słuchamy, nie oceniamy i po prostu puszczamy. Nie uwierzycie? No to proszę sprawdzić Radio Kiss FM Only, Drops and Bangers. No i Suchar z Bo jeszcze dziś o poranku. Suchar od Wasilewskiej. Let's go!

0: Run Rabbit Molly Elizabeth, za 6 minut jest już 11. No to przyszedł czas na obiecany suchar od Wasielewskiej. No będzie naprawdę sucho, ale to jak codziennie, nie jak jesteście gotowi, no to ryzykuję. Uwaga, ona kaszle, ono kaszle, on kaszle. Co to za czas? Czas na syrop!
1: Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Frozen Mind w Radiu Kiss FM. Dziękuję wam za dziś. Zbliżamy się do 11:00. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 11:00. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na masowe protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przed budynkiem powstało miasteczko, będą też dyżury posłów. Potrzebne są szlaki transportu LNG z pominięciem cieśniny Ormus. Tak mówi minister energii Omanu podczas konferencji producentów i handlowców z branży gazowej. Powoli zbliżamy się do jesieni. W wielu miejscach jednak nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 stopni. Na początku tygodnia trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Topnienie lodowców w Himalajach coraz większym zagrożeniem dla Indii. Tracą masę o 65% szybciej niż dekadę temu, co zwiększa ryzyko powodzi. Tak oceniają naukowcy.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Mieszkańcy nie mogą spać, a urzędnicy zapowiadają przegląd instalacji. Mowa o zbyt głośnych sygnałach akustycznych świateł na skrzyżowaniu Czarnieckiego i 21 stycznia. Po wymianie urządzeń zaczęły się skargi mieszkańców, mówi dyrektor zarządu dróg Małgorzata Ostrowska.
4: Zleciłam już, żeby konserwator sprawdził te czujniki, które są wewnątrz, które powinny ściszać, właśnie jeżeli jest mniejszy ruch, czy faktycznie działają i czy nie ma tam problemu.
3: Sygnały akustyczne pomagają osobom niewidomym i słabowidzącym przejść przez jezdnię. A pod Wołominem policja zlikwidowała dziuplę z luksusowymi autami. Zabezpieczono skradzione w Europie samochody oraz mnóstwo części o wartości 500 000 złotych. Zaskoczony nalotem paser próbował przeczekać interwencję w psiej budzie. Prosto z niej trafił do aresztu. A w Falenicy triumfuje pokylona sosna. Jeszcze niedawno miała iść pod topór w związku z modernizacją linii kolejowej numer 7. Tymczasem została warszawskim drzewem roku. Coraz więcej deszczowych chmur pojawia się na warszawskim niebie. Jeszcze na szczęście nie pada, ale za godzinę, jak prognozują synoptycy, ma się to zmienić. I tak będzie padać, nie padać do godziny 15. Jutro czeka nas powtórka z rozrywki, ale za to w środę ma pojawić się słońce i na termometrach zobaczymy 24 stopnie. No nic innego nam nie pozostaje, jak tylko trzymać kciuki, żeby się te prognozy nie zmieniły.

0: Radio Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Mamy 12. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej chodzi o kręgosłup, a powodów jest kilka. Jak mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda, to ograniczenie aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki. Największe ryzyko ich utrwalenia się pojawia się między 6 a 7 rokiem życia. Rosja podstępem werbuje Azjatów za pomocą fikcyjnych ofert pracy. Potem wysyła ich na front w Ukrainie. Tak twierdzą chińskie media. Co trzecia osoba w Unii Europejskiej zmaga się z chorobami mózgu. To dane Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych. Migrena i choroba Alzheimera to największe wyzwania. Na koniec sport. Polacy zostali liderami grupy B Mistrzostw Europy. Broniący tytułu nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Rozbili witrynę, zgarnęli sprzęt za ponad 200 tysięcy złotych i zapadli pod ziemię. Do czasu. Stołeczni policjanci rozbili gang, który w sierpniu z użyciem siekier okradł salon elektroniki w Arkadii. Zatrzymano w tej sprawie 3 obywateli Litwy. Wpadli w ostatniej chwili, bo w ich aucie czekały już nowe kominiarki, łomy i kolejne siekiery przygotowane do następnego skoku. Zamiast tego trafili do aresztu. Zmieniamy temat. 26 zadań, w tym rozkopane Aleje Jerozolimskie i okolice kina Femina. Tramwajarze powoli zamykają rekordowy sezon prac.
3: Praktycznie wszystko udało nam się zrealizować w terminie. W tej chwili toczą się jeszcze duże prace remontowe, których nie byliśmy w stanie zmieścić w tej przerwie wakacyjnej. Puławska na odcinku od Wilanowskiej do pętli Wyścigi, Kawęczyńska niedaleko pętli.
2: Mówi wiceprezes spółki Konrad Niklewicz. A prawie że w chmurach kolejny nielegalny wspinacz. Młody Francuz pokonał po elewacji 310 metrów Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Gdy dotarł na dach, przejęła go policja. Czasem słońce, czasem deszcz. Oj, wróćcie, bo w Warszawie obecnie to raczej pochmurne niebo i deszcz. Pada i nie pada, tak można określić obecną sytuację pogodową. I taka będzie nam towarzyszyła do godziny 15. Później na niebie około 18 może pojawić się trochę słońca. Póki co na warszawskich termometrach 19 stopni. Więc

0: Autopromocja. O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
1: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
2: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
1: No dobra, hejka, kochani.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Szef PKO Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Nie zgodził się na to Sąd Okręgowy w Katowicach. Noście odblaski, apeluje o to policja, bo coraz wcześniej zapada zmrok i jesteśmy trudniej widoczni na drodze. Nosząc odblaski, dajemy kierowcom więcej czasu na reakcję. Bez odblasku pieszy w ciemności jest widoczny z odległości zaledwie około 20-30 metrów. Z odblaskiem kierowca zauważy cię nawet z 200 metrów. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Tak ma być. Dziś do godziny 16. Prototyp terenowego Poloneza z 83 roku można oglądać w Szczecinie. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód będzie do połowy grudnia w Muzeum Techniki i Komunikacji. Po nim oglądać będzie można ciężarówkę Lublin.

0: Radiu Kiss FM. A może by tak? Dwie godziny damskiej rapgry.
1: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
2: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
1: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.

0: Jest 14. Dron z Rosji znaleziony w Bałtyku. Jak informuje szef Ministerstwa Obrony, był w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nowe znaki pojawią się na drogach. Będą informować o odcinkowym pomiarze prędkości. Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości. Dzięki temu kierowca natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku. To na razie projekt. Będzie testowany na wybranych odcinkach dróg. Uważajcie w górach. Na przykład w Beskidach warunki na szlakach są trudne. Jest mokro i ślisko.
1: No hejka, kochani, z tej strony wasz ukochany duet, który zawsze wjeżdża na pełnej, Daria Kulej
2: i Nikodem Formella, siemano.
1: Program na dziś jest mocny. Ploteczki ze świata, sport, dramy, które będziemy analizować, nowe wiralowe trendy i to, co bujało dziś i przez weekend polskie media.
2: A was zaraz będą bujać najlepsze hity, które dla was przygotowaliśmy.
1: Yes.
2: Mocne węgery, nowiutkie dropy i muza, którą albo już kochacie, albo dopiero poznajecie. Nie ma za co. Dobra, to lecimy. Let's go!
1: A poniedziałek rozpoczynamy numerem, który naprawdę buja wszystkich. MJ Deli Supreme. No ten numer chyba nie zejdzie nam jeszcze długo, co?
2: On będzie z nami jeszcze bardzo długo. Lecimy z tym.

0: płakała na pełnej i na pełnej wjechał też w ten weekend finał US Open. Oglądałaś?
1: Ja nie oglądałam, ale ty oglądałeś chyba i mi zrobisz teraz dobry update.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj krótkie podsumowanie. No, Rybakina grała z Sabalenką. Rybakina finalnie wygrała, ale one szły dosłownie łeb w łeb. No i gdy Rybakina zwyciężyła, no to Sabalenka rozwaliła na koniec rakietę. To taki znany nam moim zdaniem symbol. Ale było po niej też widać stres w trakcie gry. No i kazała facetowi z kamerą spadać, choć użyła ostrzejszych słów i powiedziała, że ostatnie co teraz chce, to przemawiać. No i ja uważam, że generalnie najbardziej współczuję jej mężowi po tym meczu, dlatego że ona jest mocna, moim zdaniem, również prywatnie, nie tylko na korcie.
2: Radio Kiss FM.
1: A czy ty już w ogóle doświadczyłeś jakiegoś zapalenia warszawskiego opon mózgowych?
0: Coś tam było.
1: Okej, no to zaraz będziesz miał jeszcze większe.

0: Radiu Kiss FM. Nikodem, pokażesz mi swojego ptaka?
1: Ja ci pokazuję, jak moje ciało, moje talking body.
0: Nie, to ja ci teraz opowiem o warszawskim zapaleniu opon mózgowych, bo odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wygrała Irena, która naśladowała strzyżyka i ja ci teraz puszczę, posłuchaj Dawaj. Sobie, jak to wyszło.
1: No, wow. Ma dziewczyna no. doświadczenie. Pewnie.
0: Z ptakami.
1: No, z ptakami. Pewnie nie z niejednym obcowała. Radio Kiss
0: FM. A już za chwilę powiemy wam o nowym koncie na Instagramie, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: Najlepsze dropy i bangery w Radiu Kiss FM, a Jennifer Lawrence oficjalnie na Instagramie. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek negatywne komentarze, może to zranić Dzidzie. Ja jestem Dzidzią, cytuję jej story. No ale sama kiedyś przyznała, że miała już fake konta, żeby ludzi sobie bajtować na Insta.
1: O, no ale Jennifer, my cię witamy bardzo serdecznie i czekamy teraz na twojego obsa na naszym Instagramie. Yes. Pozdro.

0: Self Aware w radiu Kiss FM. I powiedz mi, Nikodem, czy ty już jesteś przebodźcowany przez internet?
1: Nie, totalnie, jeszcze nie. Jeszcze nie jestem przebodźcowany.
0: Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze też nie są przebodźcowani, bo w tym momencie musicie wyjść na naszego Instagrama Radio Kiss FM i tam są naprawdę super materiały. Co tam znajdą?
1: Znajdą tam, no co, no jest Kiss My News, są relacje z wywiadów z zeszłego tygodnia, kulisy ze studia, mega, mega dużo i ja mega lubię to, że jest tam mega dużo nas.
0: Wbijajcie!

0: Radiu Kiss FM. A ja dla ciebie mam mocne info. Kojarzysz tego mema, jak cała rodzina Rozenków stoi na biało w lesie z podpisem, kiedy spotykasz warszawiaków na grzybach?
1: Tak, to jest mój ulubiony mem.
0: No to, teraz on się ziścił in real life, dlatego że pies Rozenek wpadł do jeziora, kiedy oni byli w lesie właśnie. Radek Majdan ruszył mu na ratunek. Małgosia wszystko nagrywała i pobrudził mu się cały ten jego biały strój. Straszne, prawda? I on był ubrany właśnie jak w tym memie, cały na biało i chyba nikogo nie dziwi, że do lasu to najgorszy możliwy outfit.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę o nowej hot mamuśce, ale nie blisko waszej okolicy.

0: Radio Kiss FM.
1: A może by tak? Dwie godziny damskiej rapgry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.

0: w radiu Kiss FM, no ale teraz potańczyliśmy z Nikodemem, no naprawdę świetny numer. A my teraz przechodzimy do świetnej informacji, bo Lady Gaga urodziła!
1: Gratulacje!
0: Brawo! No oczywiście paparazzi ją wyhaczyli, ale no mimo to my się dla niej cieszymy.
1: Zgadza się, maluch na pewno będzie prędko mówił imię mamusi, to pewnie na pierwszego słowa to będzie gu gu gaga, coś takiego.

0: Malcolm Todd, Earrings na pełnej w Radiu Kiss FM. Jakie jest twoje, jakieś takie główne źródło informacji?
1: No, na przykład internet.
0: Myślałem, że powiesz, że update Radio Kiss FM, na który was właśnie zapraszamy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss!
3: Jest 15. Ceny na stacjach paliw w tym tygodniu będą dalej rosnąć. Takie są prognozy ekspertów. Jednak według Urszuli Cieślak z BM Reflex nie sięgną 10 zł. Rusza śledztwo w sprawie włamania grupy influencerów do szpitala w Miastku. Był pusty, bo placówka złożyła wniosek o upadłość. Grupa nagrała film i zrobiła sobie sesję zdjęciową w placówce. Na materiałach widać, jak leżą na łóżkach szpitalnych czy siedzą przy sprzęcie medycznym. Szpital złożył już oficjalne zawiadomienie o przestępstwie. Według władz szpitala po wizycie influencerów uszkodzone zostały drzwi oraz zamki. Ponad 54 tysiące złotych. Tyle dostaje najbogatszy polski emeryt. Z kolei najniższe emerytury są zaledwie kilkugroszowe. Naturalna gąbka morska ma w sobie plastik. Badacze znaleźli w niej drobiny i folie.
1: Minęła 15, a nam nie mija humor, bo pomijając, że w naszym studiu jest mega wesoło, to muza, którą puszczamy, no to po prostu wprowadza nas automatycznie w stan tańczenia i w ogóle szaleństwa. A takiej muzy jest u nas sporo, bo gramy najnowsze dropy i najmocniejsze bangery i dbamy o to, żeby czas mijał mega przyjemnie.
0: Dbamy też, żebyście zawsze mieli info o najświeższych ploteczkach, dramach i trendach, które są teraz viralem. No to co? Lecimy na pełnej. Nikodem Formella
1: i Daria Kulej i Radio Kiss FM.

0: i Reverse Psychology na pełnej wiekało w Radiu Kiss FM. Mordeczki, no, chcielibyśmy z wami porozmawiać, tak sobie teraz właśnie rozmawialiśmy z Darią, więc wbijajcie na naszego WhatsAppa radiokiss.fm, tam chodzicie na stronę, przekierowuję was właśnie na naszego WhatsAppa i tam wysyłajcie nam głosóweczki o treści.
1: Czego wam się dzisiaj mega nie chce? Co po prostu wam sprawia największą trudność i najchętniej przełożycie to na kolejny dzień? Czego wam się dzisiaj mega nie chce? Na przykład mi się nie chciało dzisiaj wstać, ale finalnie wstałam do pracy.
0: Jesteś taka silna.
1: Dzięki.
0: Mega mi imponuje. I mega mi zaimponuje, jak wbijecie do nas na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. Czego się wam dzisiaj mega nie chce? Czekamy.
1: A za najfajniejsze głosówki coś wam fajnego z naszego merchu wyślemy, także naprawdę warto się postarać. Czego wam się dzisiaj mega nie chce? radiokiss.fm. A teraz na antenie Radia Kiss to coś. Wy macie to coś.

0: Radio Kiss FM, Only Drops and Bangers i wjechały do nas właśnie takie dropy i bangery, ale w formie głosoweczek, także może posłuchamy sobie, jakie były tutaj nasze faworyty.
1: Co nam Werka powiedziała, czego jej się dzisiaj nie chce, uwaga.
2: Mi się dzisiaj nie chce jutro iść do pracy.
1: O Wera, my cię totalnie rozumiemy, nam się też nie chce codziennie tak naprawdę, ale jutro,
0: jutro to już w ogóle by się nie chciało.
1: Oj, nie ma co. I mamy jeszcze głosówkę od Magdy, posłuchajmy, czego Magdzie się dzisiaj nie chce.
3: Wracam właśnie z pracy, to mi się...

0: o nagrywanie głosówek. Czego wam się dzisiaj najbardziej nie chce robić? No i wpadła taka głosówka, która nas...
1: Wow. Aż mi ślinka cieknie, lecisz z tym.
2: Wracam właśnie z pracy, to mi się bardzo chce, ale mega mi się nie chce robić bigosu, na który mam od rana strasznie mocną ochotę.
0: Ikona! Nie, naprawdę, Magda jest ikoną. Bigos we wrześniu, kochamy, pozdrawiamy. I za tę wspaniałą głosówkę coś ci fajnego wysyłamy.
1: A ty nam wyślij bigos, please.
0: A teraz wam dajemy, już nie wysyłamy, ale dajemy świetny numer Karol G, Baby Wow.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers. I mamy dla was bangera, bo 84-letnia pani Krystyna Zabola wspięła się na rysy, wow, i tym samym zdobyła wszystkie szczyty Korony Gór Polski.
1: Wow, no pani Krysiu, naprawdę. Jesteśmy very impressed. Ja bym pewnie brzmiała przez całą drogę tak.
2: No, a daleko jeszcze?
3: Tak.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak.
2: No to daleko czy nie?
4: Nie.
2: Serio?
4: Nie!
0: Tak czy siak.
1: To bym była ja. A teraz przenosimy się już nie w góry, tylko nad morze, bo Sopot, Żabson, Helwig, Sentino wjeżdża na antenę Radia Kiss FM i pobuja nas

0: I mam dla was takie typowe info z Warszawy, dlatego że ponownie ktoś zdecydował się wspiąć na najwyższy budynek Unii Europejskiej. Był to Francuz, 26 lat, a na dachu już czekała policja.
1: Wow, uwielbiam, jak ktoś spełnia marzenia. Wydaje mi się, że on chyba w dzieciństwie ewidentnie chciał zostać Spider-Manem.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz bijamy do was z mega słodziutką informacją. Przygotujcie się na to.

0: w Radiu Kiss FM. A może by tak? 2 godziny damskiej rapy.
1: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
2: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
1: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
3: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja jest zawsze tam, gdzie nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
1: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w Radiu
4: Kiss FM. Kiss.
0: Autopromocja.

0: pingwinów mają przyspieszyć one gojenie ran po zaplątaniu się w sieci rybackie. No mega słodko no, te mega pingwiny słodkie. Wyglądają.
1: Ogólnie najlepiej, gdyby do takich sytuacji w ogóle nie dochodziło, ale jest to generalnie dobry news.
0: Cutie.

0: totalnie na pełny wjechał w Radiu Kiss FM. A jeżeli wy nie chcecie być loserami, to słuchajcie naszego update'u Radia Kiss FM,
1: który już teraz wjeżdża na antenę, więc zróbcie głośniej.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Ja wiem, że poniedziałki bywają brutalne, więc mam dla was konkretny plan na bezbolesne wejście w nowy tydzień. Dzisiaj w praskiej Hydrozagadce startuje druga odsłona komediowego cyklu Nie dla przyjemności. Na scenie wyląduje mocna ekipa: Kuba Dąbrowski, Bartek Strusiński, Kuba W. i Filip Pazur, więc szykujcie się na mocne dwie godziny totalnie luźnych rozkmin, absurdalnych faktów i komentowania bieżących wydarzeń. A jeśli wolicie zapaść się w kinowym fotelu, na ekranie kin Helios możecie oglądać nowość 100 dni Misja Zeus. Lekka, fajna opcja na poniedziałkowy reset głowy. I na koniec wrzucam mocną polecajkę na weekend, żebyście nie przespali. W sobotę najbliższą w klubie Hybrydy wystąpi Lily It's That You. Dziewczyna z Toronto totalnie rozwala system, więc czeka was naprawdę dobry koncert.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL. To jeden z wiceprezesów. Przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Utrudnienia na A2. Autostrada jest zablokowana w kierunku Poznania po kolizji ciężarówki, która uderzyła w przydrożne barierki. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 17.30. Sesja zdjęciowa na torach kolejowych. Na taki pomysł wpadły dwie nastolatki w Radomsku w Łódzkien. Dziewczynki stojące około 200 metrów od przejazdu zauważyli policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów. Szykuje się nowy film z serii o Jamesie Bondzie. Jest już pierwsza wersja scenariusza, ale daty premiery filmu jeszcze nie ma.
0: Na zegarach jest już po 16, a my nie zwalniamy tempa i lecimy na pełnej. Na te godziny rozkład jazdy chyba was nie zaskoczy. Dopilnujemy, żeby rozbujały was fresh dropy, dowalone bęgary i obiecujemy, będzie mega, mega ciekawie.
1: A do tego będzie bardzo dużo ploteczek i ciekawostek, newsików, czyli to, co my najbardziej lubimy, więc let's hear it! Daria Kulej,
0: Nikodem Formella.
1: I Animal na

0: Ginza, ale ty się ruszasz.
1: Wow, umiem tymi bioderkami kręcić.
0: No pewnie.
1: A teraz przechodzimy do OG ekipy, bo wujek Łuki zdradził, dlaczego OG ekipa Freeza się rozpadła. Otóż to wcale nie chodziło o te schody, o których było mówione, tylko o to, że po prostu spędzali ze sobą 24 na dobę. Ze sobą mieszkali, jeździli na wakacje, cały czas ze sobą spędzali czas, więc już finalnie ich ta przyjaźń trochę wygasła, już tak średnio
0: no, im teraz,
1: poszło.
0: I teraz właśnie rozumiem, czemu nie spędzamy weekendów razem, kochana, i dlatego nasz duet jest taki udany.
1: Tak, czyli to nie kwestia tych pier... schodów.

0: Kiss FM, a ja mam dla ciebie to coś, co mnie rozwaliło, bo I Show Speed wywalił się na rowerze w Nowym Jorku. Jedzie jak gdyby nigdy nic i bam, stracił balans. Jego ochroniarz podbiega i go podnosi niczym o dzieciaka. Je. I najśmieszniejszy jest fakt, że w zasadzie czekasz, ktoś podejdzie i go podniesie.
1: O nie, po pierwsze, gdzie on miał kask, a po drugie, no w sumie, gdybym dostawała tyle hajsu, co jego ochroniarz, to też bym za nim biegła. Radio Kiss FM. A już za chwilę wbijamy do was z ploteczką o super świeżym.

0: Najlepsze dropy i bangery w Radiu Kiss FM. A jak chcecie mieć je wszystkie pod ręką, no to wbijajcie na naszą apkę. Macie ją i na App Store, i na Androidzie. Ściągajcie i macie nas zawsze w kieszeni.
1: Mega się opłaca. Ja naszą aplikację oczywiście pobrałam od razu. A kto tego nie zrobi, ten jest, nie dokończę tego zdania, z kultury po prostu.

0: nie wycofano te chińskie podróbki, no bo wiadomo, jakieś trujące chemikalia tam były, a w Stanach Zjednoczonych, dlatego że tam są takie kuleczki, które jak się połknie, to mogą tam sprawiać zagrożenie. No i w sumie jest to sensowny argument, no nie ma co się kłócić z nimi.
1: Okej, okay, ja nie chcę brzmieć jak boomer, ale to my mieliśmy gorzej, gdy nam gniotek pękł, na przykład na dywanie w salonie, cały dywan w mące i wtedy i to nasze życie było wtedy poważnie zagrożone.

0: słuchacie Radio Kiss FM, a youtuber Jawor opowiedział o swoich najgłupszych inwestycjach. Między innymi kupił ambasen stworzony z myślą o kontencie. Wydał na niego 18 koła, a finalnie nikt z niego nie skorzystał.
1: O, tymczasem POV typowego rodzica. Po co ci to? Nie będziesz z tego korzystał. Pieniądze w błoto pójdą. No i chyba ten mokry sen ich się spełnił.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę ważny update.

0: Bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a rozkład jazdy na dzisiaj jest mega prosty, bo mega my jesteśmy tutaj do godziny 19, a od godziny 22 wjeżdża Kiss Rap.
1: I wbija wtedy Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz, mocno opinie, najmocniejsi gracze w rapie i wiemy już tutaj z przecieków, że wpada dzisiaj mega ciekawy gość do nich.

0: Julo, nieważne gdzie jesteście, czy w samochodzie, bioderka na pewno wam latają do tego numeru.
1: Dokładnie, a wy teraz bijajcie na nasz update Radio Kiss FM, no i posłuchajmy wspólnie, co tam ciekawego się dzieje.
0: A na pewno jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo nasi ludzie z newsów wiedzą, co robić.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Jeśli chcecie dzisiaj jeszcze gdzieś wyskoczyć, to w warszawskim Heliosie o 21:00 zdążycie na seans z napisami Totalnej Magii, część drugą. Sandra Bullock i Nicole Kidman wracają po latach jako siostry Owens do świata klątw i intryg. We wtorek klub komediowy z kolei przy Nowowiejskiej odpala abstrakcyjne impro. Po co mieć przyjaciół, skoro można mieć rację? Grupa kryptonim Elektrony weźmie na warsztat nasze najgłupsze codzienne awantury i te wszystkie urocze, pasywno-agresywne teksty w stylu dziękuję, że się tym podzieliłaś, ale półtorej godziny śmiechu z naszych własnych, relacyjnych absurdów. A na piątek już teraz polecam wam zaplanować sobie Silent Classico na terenie Symfonii Warsowi przy Grochowskiej. O 21:00 wystąpi kultowe trio NOS, czyli Nogaś, Opszańska i Szydłowska.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Gang nastolatków rozbiła policja z Łodzi. Umawiali się na kupno używanych smartfonów. W czasie takich spotkań grozili właścicielowi przedmiotem przypominającym broń i zabierali telefon. W ręce mundurowych wpadło w sumie 4 nastolatków w wieku od 16 do 18 lat. Ruszyła ogólnopolska linia pomocy pokrzywdzonym. Dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer 116 006 można otrzymać pomoc psychologiczną i prawną. 60 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych do zgarnięcia. To w ramach polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Akcja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 27 lat. Rusza jutro. Naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany, bo niektóre z tych ptaków mają na sobie kamery. I naukowcy chcą wiedzieć, co najbardziej interesuje ludzi.

0: Na zegarek mamy już 17 i jest to znak, że w końcu można wychillować w ten poniedziałek. Nawet jak jesteście w pracy, w zapętleniu, w głowie, powtarzajcie sobie nasze ulubione motto: daj se.
1: Dajcie sobie trochę spokoju i już nie zamartwiajcie się obowiązkami, a my za to damy wam najbardziej trendujące dropy i bangery, plus sporo ploteczek i newsików. Wspólnie wbijajmy w ten poniedziałek.
0: Daria Kulej
1: i Nikodem Formella. Let's go! Radio. A teraz wlatuje Ring My Bell, ale na ficie z Matą.

0: Najlepsze dropy i bęgery w Radiu Kiss FM. Daria mi tutaj mówi, że widziała ostatnio bardzo ciekawą instrukcję, w której był akapit dotyczący tego, jak czyścić poszewkę na poduszkę. Słuchamy.
1: Skupcie się, bo to naprawdę jest gruba informacja. Punkt pierwszy brzmiał tak. Jak poduszka jest skompresowane i pakowane, to będzie wiosna z powrotem do normalnego w ciągu 24 godzin po otwarciu. No naprawdę jest to mega dziwne i jestem pewna, że już to gdzieś słyszałam. Na przykład kto pod dołki kopie, ten zakopie. No bardzo podobny styl ma nasz wspaniały Mirosław Stabiński.
2: Ja wam szczerze powiem, ja nie mam nic do powiedzenia. Jeżeli...

0: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Kiss FM, a my mamy dla was newsa.
1: Wiesz, co się wczoraj wydarzyło?
0: No, słucham.
1: Wczoraj swoją 8. rocznicę ślubu świętowali Justin i Hailey Bieber. Bardzo spokojnie świętowali akurat.
0: Okay.
1: Bo Justin pokazał na swoim Instagramie jakieś wspólne fotki z wyjścia na bilarda.
0: Okay.
1: No, tylko nie wiem, kto bardziej wyglądał hot, Justin czy Hailey.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę przenosimy się do Azji.

0: My w ten poniedziałek lecimy na pełnej, a ludzie piszą w necie, że PewDiePie wygrał w życie. Zrobił kanał, z którego zgarnął miliony, wyprowadził się do Japonii, gdzie mieszka ze swoją żoną, urodził im się syn, no generalnie sielanka.
1: A słucha naszej audycji?
0: Wiesz co, chyba jeszcze nie nadajemy w Japonii.
1: Ale za to może nas słuchać przez naszą aplikację, więc wtedy już będzie miał wszystko.

0: w Radiu Kiss FM. I Nikodem, słuchaj, ja mam dla ciebie mega ważne pytanie.
1: Nalecisz.
0: Czy masz jakieś rzeczy, które chciałbyś, żeby były społecznie akceptowalne?
1: Tak, żeby można było napisać do kogoś, do jakiejś pary i zapytać się, czemu zerwali. Obwi, najpierw napisałbym do Kubanowo i Jeleniewskiej, ale troszkę obawiam się, że to byłby chyba dynamit.

0: Malcolm Todd, Earrings w Radiu Kiss FM. Only Drops and Bangers. I takie dropy i bangery też są na naszych socialach.
1: Oczywiście, że tak, bo jak wiecie, ostatnio był u nas Janusz Walczuk i teraz się też pojawiają wyrywki różne z tego. Więc jak nie byliście i nie mogliście słyszeć, niestety, żenada lekka, ale okej, to teraz możecie to zobaczyć na naszym Instagramie. Więc wbijajcie tam mega szybko.
0: Wbijajcie tam koniecznie.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę pogadamy o ikonie.

0: Stanach Cichosza w Radiu Kiss FM. No i tutaj info, bo Addison Rae dezaktywowała swojego Instagrama. W zasadzie nie wypowiadała się na ten temat, tak sobie obczaiłem. Po prostu zamknęła konto i zostało tylko jej konto promocyjne.
1: No, ogromna inspiracja. Ja chyba pójdę jej śladami i będę dezaktywowała laptopa roboczego.
0: Ja sobie nie wyobrażam dezaktywować swojego Instagrama, bo wtedy bym nie znał takich nut.
1: To prawda. I na TikToku ikoniczny numer.
0: Totalnie, ja ją widziałem już wszędzie.
1: Ja już tańczę, ja już idę, pa!
0: Slay to dance w Radiu Kiss FM, let's go!

0: Sir Closer, wiesz, do czego już jest coraz bliżej?
1: Oj, wiem i chyba każdy zna już ten rozkład, bo już za chwilę wjeżdża update radia Kiss FM. Także róbcie głośniej, no nie ma innej opcji. Let's go!
2: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Dron znaleziony dzisiaj na plaży nad Bałtykiem jest prawdopodobnie rosyjski. Mógł wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę w Rusinowie koło Jarosławca. Rosja i Ukraina zgodziły się powstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Wcześniej obwiniał ukraińskie ataki za wzrost cen oleju napędowego. Fizjoterapeuci alarmują. Już nawet 90% uczniów ma wady postawy. Główne powody to mało ruchu i siedzący tryb życia. Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch. Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Piotrowski może wrócić do gry. Przeszedł zabieg ablacji serca, by leczyć migotania przedsionków. Na boisko mógłby wrócić w drugiej połowie listopada.
1: Na zegarach mamy już 18, a przed mikrofonami wciąż wasze ulubione duo, Daria Kulej
0: i Nikodem Formella, siemano. No, na tę godzinę to jesteśmy też jeszcze wciąż bardzo dobrze przygotowani, same dropy, same bangery i bardzo, bardzo dużo ploteczek.
1: I też ciekawostek, bo my naprawdę jesteśmy super ludźmi, którzy wiedzą, co przygotować, żeby zachwycić naszych kochanych słuchaczy, więc koniecznie bądźcie z nami i róbcie głośniej, bo wlatujemy w bangery. Radio.
0: A teraz wjeżdża kolejny banger Molly Elizabeth, Run Rabbit na pełnej w Radiu Kiss FM.

0: na pełnej. No właśnie, a propos takich gadających ciał, to takie ciała sobie stoją, gadają w kolejkach do lokali. Oh. Wyświetla mi się taki gość w Nowym Jorku, gdzie pełno ludzi właśnie stoi w kolejce do jakiegoś lokalu. No i moje pytanie do ciebie. Ile byś najwięcej mogła wystać w kolejce?
1: Wow, no powiedzmy, nie wiem, tak, godzinę. Godzinę jestem w stanie poczekać.
0: No bo tam do tych nowych lokali to nawet są kolejki po 100 osób. Ja ostatnio byłem w Krakowie, tam stałem, matko, chyba pół godziny, no ale taka niestety jest cena viralu. I love it, Diego.

0: w Radiu Kiss FM. I uwaga, ploteczka, YouTube'owa grupa Friends, czyli ta od Czajnika, pojechała na wakacje i są na pięknym statku, na którym masz sklepy, masz tak naprawdę wszystko, biżuterię, no jest szał. Tylko jest taki problem, że oni nagrywają dość basic content, bo bawią się w chowanego.
1: Ale wiesz co, no moim zdaniem oni nie wykorzystują całego tego potencjału, bo zamiast robić coś mega crazy, to bawią się oni w chowanego.
0: No tak, więc oni by pewnie chcieli, żebym ja im powiedziała coś takiego.
2: Niebanalne, twórcze, kreatywne.
1: Ale raczej powiemy im coś w tym stylu.
3: Dorośli, Lolitko, dorośli.
4: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę pogadamy o wielkich donicach.

0: słuchacie Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers. No i mamy tutaj banger, bo zrobiło się głośno o atutach Sydney Sweeney, bo wzięła ona udział w sportowej reklamie, w której pokazała, no, bardzo dużo. Co ty na to?
1: Widziałam, no ona bo ogólnie lubi pokazywać siebie dużo.
0: Bo lubi, pamiętajcie, jak już o Sydney zapomnicie, to na pewno wróci z reklamą, w której atuty wyeksponuje na tyle, żebyście na długo zapamiętali.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę powiem wam o tym, co koniecznie musicie jutro od godziny 7 robić.

0: w Radiu Kiss FM. My nie mamy za co was przepraszać, dlatego że mamy same najlepsze programy,
1: mamy
0: bo już
1: najlepsze.
0: Jutro od godziny 7 będzie Julia Wasielewska.
1: Oczywiście i ona robi nam bardzo, bardzo easy time rano i nastraja na dobry poranek, afirmacje, najlepsza muza, no ja uwielbiam słuchać audycji Julki.
0: Dużo ploteczek, naprawdę zawsze się dzieje dużo, więc jutro punkt 7 włączamy Radio Kiss FM i słuchamy Julii Wasielewskiej. No.

0: Liwka, poza tobą nic w Radiu Kiss FM, a ja mam dla ciebie mordeczko horoskop. Jesteś
1: no
0: gotowa? No dobra, no to dla ciebie. Dobry dzień na nowe pomysły i przełamanie rutyny.
1: Dobra.
0: Ciekawie, co nie?
1: A jak u ciebie to wygląda?
0: U mnie jest, możesz otrzymać pochwałę lub sygnał, że jesteś na dobrej drodze.
1: No to na pewno nie o mnie, ode mnie. Ja cię w ogóle nie będę chwaliła.
2: Radio Kiss FM.
1: Dobra, co ty na to myślisz, żeby ktoś zaraz do nas wbił? Jesteś
0: Jestem
1: na to
0: za.
1: Gotowy?
0: Stopro.
1: Dobra, no to wy zostańcie z nami, bo

0: Teraz, tak jak mówiliśmy, mamy ze sobą gościa. Gość, który będzie o godzinie 22 już na antenie.
1: Dokładnie, i będzie nam prowadził dzisiejszy Kiss Rap.
2: Siemanko, dzisiaj dziewczyny górą, słuchajcie.
0: I
2: naprawdę.
0: Gadudziuk, siemano.
1: Siemano.
0: Czy jesteś przygotowana na program? Kto będzie? Zdradzisz już coś może?
2: Nie jestem przygotowana? Nie zdradzę, kto będzie? Słuchajcie uważnie.

0: Sway Lee, Sunflower na pełnej w Radiu Kiss FM. Takie dropy i bangery tylko u nas. No i cóż, żegnamy się już dzisiaj.
1: Jutro też takie dropy i bangery będą. Będą też ploteczki. No naprawdę będzie się dużo działo. Od godziny 14 ten sam skład.
0: Ten sam skład, czyli bez zmian. Ja, Nikodem Formella.
1: I Daria Kulej. No to co? Słyszymy się jutro o 14. Siemano.
0: Siemano.

0: Kiss FM.
1: A może by tak? 2 godziny damskiej rapgry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
4: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja, jest zawsze tam, gdzie nie trzeba.
1: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
2: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
1: Kiss Rap w radiu
5: Kiss FM.
1: Kiss. Autopromocja.

Trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślą. Większe masz szanse, jestem na nie. Co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem.

0: to jest, słuchajcie, Kiss Rap. Dzień dobry. Jedyna taka audycja w polskim eterze. Gramy wam to, czego inni wam nie zagrają, a po 23 lecimy bez cenzury. Dzisiejszy program, słuchajcie, jest wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że nie mam mojego kisowego chłopaka, czyli Kamila. Pojechał na wakacje. A po drugie dlatego, że pogadamy o postrzeganiu dziewczyn na rap scenie w Polsce i globalnie i o tym, jak to wszystko się pięknie rozwijało. Dlatego zaczynamy od absolutnie wyjątkowej Queen Latify i numeru Unity. To jest tak naprawdę jeden z najważniejszych kobiecych numerów w historii rapu. I to nie jest tylko kawałek o ruchu girl power, ale jest to tak zwany manifest szacunku do kobiet i sprzeciw wobec seksizmu w kulturze hip-hopowej. A jak wiemy, on nadal istnieje i o tym szerzej porozmawiamy do godziny 24. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. To zagrajmy Unity, numer, który w 95 roku zdobił Grammy w kategorii Best Rap Solo Performance, a nie żeby coś, ale to Queen Latifah zapoczątkowała w ogóle kobiecy rap.
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Kiss FM.
0: Dajcie głośniej, Queen Latifah, Unity, to teraz w Radiu Kiss FM.

Robson Bangers w radiu Kiss FM. A to jeden z tych najbardziej ikonicznych debiutów w historii hip-hopu, czyli Missy Elliott The Rain. Ten numer bardzo, ale to bardzo mocno wyprzedził swoje czasy. Myślę, że to dzięki temu, że za produkcję odpowiada dobrze wam znany Timbaland. Sama Missy jest z kolei fenomenalna, bo jej muza, jak na tamte czasy oczywiście, była bardzo mocno eksperymentalna, zabawna, pełna dziwnych dźwięków i pomysłów, które później stały się częścią mainstreamu. A skoro o mainstreamie mowa, to tej pani nie muszę przedstawiać nikomu. Bambi. Ta laska miała dosyć skomplikowany start, musiała się dosyć mocno rozpychać w tej rap grze, ale myślę, że wyszło jej tak jak nikomu, bo jest bardzo mocno słuchana i sama mówi o sobie, że ona już w tym momencie nie pyta o pozwolenie. I Gorset to wam zagramy w Radiu Kiss FM. WWA, Kraków, Poznań to specjalnie dla was i oczywiście dla moich misiów, co słuchają nas przez neta. Bambi, Gorset to teraz w Radiu Kiss FM.

bardziej charakterystycznych crossoverów rapu i poproka z początku lat 2000. Słuchajcie, sprawdziłam kiedyś dosyć śmieszne statystyki i podobno do tego kawałka najczęściej uprawiamy striptease zarówno panie, jak i panowie. Myślę, że Eve nie byłaby zadowolona z takiego obrotu sprawy, bo ten tekst jest wymierzony w ludzi, którzy wątpili w jej zdolność do utrzymania sukcesu w mainstreamie, no bo przecież jest kobietą i gdzie kobieta do rapu, ale ona pokazała, że nie dość, że zjada nawijką niejednego chłopa, to jeszcze zdobywa szczyty list przebojów. Rap, słuchajcie, za to nie musi być zawsze wulgarny, dlatego czas na hot mamuśkę w postaci Dziarmy. Subtelna, ostatnio dużo przekmin robi o życiu, więc sprawdźcie numer Wszystko, to wam zagram już teraz w Radiu Kiss FM, a jeżeli chcecie ze mną pogadać o polskiej damskiej rap grze, to śmiało przyjmuję wolne wnioski na WhatsAppie Radia Kiss FM, odnośnik na radiokiss.fm. To już gramy. Piękny numer, naprawdę. Polecam wam wsłuchać się w ten tekst. Dziarma tutaj rozwala system. Zresztą jak zawsze, Wszystko, Drops and Bangers w Radiu Kiss FM.

0: Paper Planes. Wiecie, co jest mega świetne? Że statystycznie babki w rapie z lat 90. czy początku 2000. poruszają praktycznie zawsze bardzo ważne kwestie.
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
0: A panowie głównie rapują o kasie i w seksie. A Mia, która przed chwilą usłyszeliśmy na antenie Radia Kiss FM, poruszyła w fenomenalny sposób temat imigrantów, wiz czy chociażby stereotypów. Numer, muszę przyznać, że ma polityczny pazur, ale w najsmaczniejszym wydaniu, jakie kiedykolwiek było grane, bo to sztuka podnosić takie tematy, jednocześnie zrobić numer, który jest potem wykorzystywany bardzo mocno w popkulturze. Drops and Bangers ponadczasowo w Radiu Kiss FM, a już teraz numer, którego po prostu nie mogło zabraknąć. Gorilla od Little Sims. Laska nie czekała, aż ktoś ją, słuchajcie, zauważy. Ona wydawała przez wiele lat niezależnie, aż w końcu ją zauważono, a ten swój introwertyzm przekuła w siłę, bo okazało się, że tą ciszą i spokojem zbudowała mega pozycję. A Gorilla, czyli to, co wam zagram za chwilę, jest dla fanów Maca Millera. Dobrze słyszycie, bo jest tam mu oddany hołd. Natomiast sama nutka to jest numer o wejściu na poziom, na którym już naprawdę nie musicie nikomu niczego udowadniać. I proszę, moje kochane dziewczyny, zapamiętać to. Jak mantrę. Nie musicie nikomu niczego udowadniać. Proszę sobie to powtarzać. Zawsze przed lustrem. Little Sims, Gorilla. Taki klasyczek, a dostaliśmy właśnie SMS-a na WhatsAppie Kiss FM, że fajnie gramy. Tak klasycznie.

to dzieło przypadku. Dziewczyny spotkały się, Dominika i Chloe Martini. A Rosalie to usłyszała i uznała, że to jest tak dobre, że chciałaby się dograć. I tak powstała właśnie Magma. Bardzo mocne trio, dziewczyny, które są... Myślę, że mocno to nawet jest za mało, ale są bardzo za dziewczynami. Są odporne na typowe mansplaining, o tym więcej po 23 z moim gościem z Dunek, bo to ona wbija do Kiss Rap. A skoro mowa o mocnych babkach, to dobra zawodniczka przed nami. Lil Kim z numerem Queen to jeden z tych numerów, przy których naprawdę można powiedzieć, że kobieta weszła do rapu i powiedziała, to jest moje miejsce. Utwór pochodzi z jej debiutanckiego albumu Hardcore. I uwaga, drodzy panowie, nim mi powiecie, że się sama uprzedmiotawia, no to nie do końca, no bo tytułowa to manifest, prowokacja. Lil Kim bierze to wulgarne określenie, które wobec kobiet ma być obelgą i robi z niego tytuł własny, bo to słowo przestaje oznaczać kobietę, którą można poniżać, a zaczyna oznaczać kobietę, która ma władzę. I Lil Kim namieszała nieźle w rapie, więc niech namiesza w waszych głośnikach już teraz w Radiu Kiss FM. Jak ja lubię ten kawałek. To jest, słuchajcie, klasyka gatunku. Lil Kim i Queen, wiecie, dziewczyna plaża. Tak by było w wolnym tłumaczeniu. Dajcie głośniej w Radiu Kiss FM.

Chemi, Queen, no wiecie co, tak wam gramy w Radiu Kiss FM. A Kuba napisał, że aż z auta się nie chce wychodzić. Kubula, to jest dopiero początek. A po 23 to się dopiero zacznie, bo moją gościową, gościnią będzie cudowna Zdunek, moja serdeczna przyjaciółka, którą uwielbiam. A ja czekam na tekstówki od was zawsze na WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty.

z najbardziej bezczelnych i jednocześnie inteligentnych disów w historii kobiecego rapu, bo tutaj ona disuje swojego byłego i robi to naprawdę nieźle i naprawdę inteligentnie. Tak gadam, słuchajcie, o kobietach w rapie, pogadamy też o kobietach w pracy, bo na przykład moje personalne początki w mediach były dosyć skomplikowane, bardzo często doświadczałam czegoś takiego, że panowie troszeczkę przesadzali, często mnie deprymowali. O właśnie, tu Zdunek mi pokazuje, co należy robić z takimi chłopami, bo już jest tutaj w studiu, zaraz z nami porozmawia, ze mną w zasadzie. I pragnę tylko powiedzieć, że nie wolno bać się zgłaszać tych dziwnych wszelkich zachowań i serio warto o tym mówić, bo głośne mówienie o trudnych rzeczach sprawia, że być może pomożecie komuś. Także chodźcie z Rosalie Clay Martini, pobałsujmy trochę do numeru Chodź, Chodź, Chodź w Radiu Kiss FM.

0: Rosali, Chloe Martini, chodź w Radiu Kiss FM. A moim dzisiejszym gościem, już zapowiedziałam, jest Zdunek. Cześć!
1: Siemano!
0: Jak tam humor?
1: No kurczę, super! Pierwszy raz w Radio Kiss FM! O, przecieram szlaki!
0: To jest to prawda, jesteś pierwszą gościnią damską w naszym programie. Tydzień temu był Janusz Walczuk, teraz jesteś ty.
1: Zajebiście, szacun.
0: Czyli to z tobą mam swój pierwszy raz, moja droga przyjaciółko.
1: Ja z tobą! Dawaj buziaczka!
0: Dam ci buziaczka, tylko to chyba nie ta platforma. Słuchajcie, zbliża się godzina 23, zagramy twoje kawałki, ale pogadamy też w ogóle o kobietach w rapie, bo myślę, że masz sporo do powiedzenia w tej kwestii.
1: Nie mylisz się.
0: Dobra, to najpierw dwie, moim zdaniem, super dziewczyny. Teoretycznie z rapem nie do końca mają wspólne, ale Margaret i Natalia Shredder Sold Out. Ja osobiście kocham ten numer.
1: Nie, no super, Margaret przecież puściła chyba epkę, tak, albo album rapowy, normalnie. Więc ja ją uznaję za pełnoprawną raperkę.
0: Mówisz?
1: Mhm.
0: Dobra, Natalia Shredder tam dobrze również nawija, to my zaraz wracamy do rozmowy ze Zdunek, a tymczasem Margaret i Natalia Shredder Sold Out w Radiu Kiss FM.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Uwaga, content 18+. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: No dzień dobry, mamy 23 i moim gościem, tak jak już zajawiałam, jest Zdunek. Ja ciebie kocham, słuchaj, za szczerość, za autentyzm i za to, że jesteś taka mega wyluzowana, hej.
2: Jakiś damski ten sobie. Jakiś taki wyższy głos niż zwykle.
1: Dopiero się, słuchaj, uczę tego tutaj wszystkiego. I skoro jesteś naszym Kiss Rapowym gościem, to ja teraz proszę cię o 3 losowe fakty na temat Zdunek. Co chcesz?
2: Ciężkie, okej.
1: Coś, czego nikt nie wie.
2: Coś, czego nikt nie wie?
1: Kompletnie.
2: Kurde, mogłaś mi przygotować wcześniej na to pytanie. Dobra, okej. No to pierwsze.
1: Tak.
2: Mam kota Ryszarda.
1: O!
2: Tak, mimo że mam uczulenie na koty.
1: Jesteś masochistką?
2: Numer 2. Pracowałam w weterynarii, mając uczulenie na koty.
1: Świetne, świetne.
2: I numer 3. Kurde, coś, czego nikt nie wie. Szybko, szybko.
1: Może jakiś szkolny fakt, albo...
2: Zawsze byłam słaba z matematyki. I kilka razy musiałam w sierpniu zdawać poprawkę.
1: W ogóle się tym nie przejmuj. Zobacz, niby słaba z matmy, a...
2: A dodaję dobrze.
1: Oczywiście, że tak. Dobra, słuchaj, mówiłaś ostatnio, widziałam na jakimś TikToku, że twoja płyta to jest taki trochę miszmasz. Czy ty już wiesz, czy bardziej chcesz śpiewać, czy bardziej chcesz rapować?
2: Myślę, że będę to łączyć.
1: Okej.
2: Okay. Znaczy, myślę, że jestem dużo lepsza w śpiewaniu jednak, ale jara mnie rapowanie i lubię to robić. I lubię kminić bardziej nad tekstami, więc myślę, że będę się w tym skillować i będę lepsza coraz. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki.
1: Masz na oku jakiś collab? Pewnie nie możesz zdradzić, jeżeli masz.
2: Nie mogę ci zdradzić.
1: Ale coś tam się szykuje?
2: No słuchaj, ja teraz rozpoczęłam nową erę, dlatego też przefarbowałam się.
1: Jak się nazywa twoja nowa era?
2: Black era, niech będzie.
1: Black era.
2: Black era. Okay. Dobra, dziwnie to zabrzmiało, nieważne, okej, okay, po prostu...
1: Ej, bez skojarzeń, Black era jest dobrze.
2: Black era. Więc mam nadzieję, że moja nowa era przyniesie mi... Znajmy coś nowego.
1: Dobra, wrócimy do naszej rozmowy, a tymczasem numer, który ja osobiście kocham, Azalia, tak zaczynamy godzinę 23.
2: Kocham Azalię. Pozdrawiam.

0: dalej.
1: Słuchacie radia Kiss FM?
2: Może to nie była Zalia, ale dalej zajebista.
1: Dobra, słuchaj, Zdunek, mam do ciebie bardzo fajne pytanie a propos postrzegania kobiet w rapie. Mam nawet cytat, słuchaj, Zali, posłuchajmy.
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
1: Jestem ciekawa, co ty o tym uważasz, o takim zdaniu.
2: Wiesz co, uważam, że jest w tym na pewno ziarno prawny. Ja ogólnie uważam, że no jakby nie patrzeć, rap przez wiele, wiele lat jednak no kojarzył nam się z płcią męską, ale nie uważam, że w XXI wieku jest takie przeświadczenie już teraz. Wiadomo, że tam samce alfa wielkie na Facebooku się sadzą, ale myślę, że jak tak na co dzień patrzę i gdzieś tam jednak przebywam w tym środowisku, to nie czuję czegoś takiego, że nie wiem, jestem bardziej oceniana.
1: Okej, czyli nie miałaś nigdy takiej sytuacji, że ktoś cię gdzieś tam zdyskredytował za to, że jesteś dziewczyną?
2: Znaczy w internecie, nie? Ale wiesz, internet to po prostu jest toxic miejsce, nie?
1: To prawda.
2: Nieważne, co robisz, nieważne, czy rapujesz, czy śpiewasz, czy tańczysz, czy, nie wiem, kurwa, recytujesz, to tak naprawdę zawsze ktoś cię zjedzie, nie? Więc ja nie odbieram tego, że to jest stricte przeciwko raperkom, nie?
1: Okej. To jest ciekawe, ciekawe, co mówisz. Fajnie, fajnie, że ty tego nie doświadczasz. Natomiast gdybyś miała coś doradzić dziewczynom, które doświadczają tego typu tekstów, to uważasz, że powinny to olewać czy konfrontować się?
2: Zależy chyba od charakteru. Ja jednak jestem osobą, która gdzieś tam, myślę, pierwszorzędnie jest empatyczna, więc nie wydaje mi się, że gdzieś tam te negatywne uczucia, które nawet przychodzą mi po usłyszeniu takiego tekstu, powinnam wylewać na inne osoby. Ja po prostu nie jestem taką osobą. Jeśli ktoś ma taki charakter, ja nie oceniam, ale ja jednak zawsze proponuję to, żeby zacząć jednak od tej dobrej, miłej strony, podać sobie rękę.
1: Ewentualnie nagrać disa?
2: Ewentualnie nagrać disa. To już wiadomo, jak już się jest gdzieś też na takim poziomie, co nie? No bo wiadomo, że jak teraz była ta słynna afera z Leo i z Fagatą, no to wiadomo, one na siebie mogą nagrać disa, ale wiesz, jakby nagrał jakiś random tego disa, to i tak nikt by tego nie przesłuchał, nie? Dis ma sens, kiedy ktoś to usłyszy.
1: Dobra, właśnie, o disach i o Fagacie porozmawiamy już za chwilę, a tymczasem Doja Cat, Paint the Town Red w Radiu Kiss FM. Dajcie głośniej.
2: Jak to ja?
1: Jak to się stało?
2: Słuchajcie, that's okay, moje numery pierwszorzędnie.
1: Dwie wariatki się spotkały. No to jeszcze

0: jest z Dunek. Miała być Doja, ale była z Dunek.
1: Słuchaj, nie są to Doja. Szczerze, mega mocny numer. Podaj, jak to się nazywa.
0: Boeira, po angielsku nie wiem, jakby było.
1: Tak samo, bo to jest nazwa wina,
0: ale
1: alkoholu.
0: Ale myślałam, że może wiesz, jakoś zrobimy bardziej z angielskiego.
1: Nie, my to wpisaliśmy. Dobra, nawet nie wiem, czy mogę zdradzać.
0: Nie możesz?
1: Nie, no beka, szczerze to szukaliśmy po prostu rymu i znaleźliśmy, więc chyba to się tak czyta, ja też do dzisiaj nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, niech będzie.
0: Powiem ci, że z tobą są naprawdę, uwielbiam z tobą wywiady, bo są totalnie nieobliczalne, jeszcze jak my razem się połączymy, to już w ogóle świat płonie, naprawdę świat płonie. A propos płonącego świata, słuchaj, no ostatnio w internecie jest grubo a propos fagaty, bo wychodziły przeróżne fakty, przekminki, trochę plotek. I chciałam się ciebie zapytać, co uważasz a propos całej tej dramy? Czy uważasz, że w ogóle powinien być cancel na fagatę, bo jej teraz na przykład kluby odwołują koncerty?
1: Kurde, stara, no ciężkie to jest pytanie. No, zaczynając od tego, że właśnie ja zawsze się starałam do ludzi podchodzić z empatią, co nie? Z jakimś zrozumieniem. No, ja uważam, że no jednak to jest chyba trochę za grube na gdzieś tam na mnie, nie? Na moje kminie, nie? Jakiejś rzeczywistości. Uważam, że kurde, no tak naprawdę to się chyba samo wyjaśniło, nie? Nie potrzeba jednak mojego komentarza, no bo to są już na tyle sytuacje, które są dla mnie odległe, że ja nie chcę być totalnie, wiesz, łączona z tym, ja nie mam ochoty o tym rozmawiać. Myślę, że no jakby nie patrzeć, karma zawsze wróci, nie?
0: Okej, okay, ale rozumiem, że nie zaprosiłabyś fagaty na fita.
1: No nie. Nie zaprosiłam.
0: Okej, okay, do rozmowy wrócimy za chwilę. Teraz mam nadzieję, że zapowiemy prawidłowo piosenkę, która poleci, czyli Doja Daniel is a River. Spróbujmy. Trzymajcie kciuki.
1: Tam tarara!
2: I thought it was all over.
0: Udało się! Yeah!

0: Doja Cat, Paint the Town Red. Tak wam gramy w Radiu Kiss FM, a ten numer to jest pierwsza solowa rap piosenka wykonywana przez kobietę w historii zielonej apki, która dotarła na miejsce pierwsze globalnej amerykańskiej listy przebojów, więc wielkie gracy. A moją dzisiejszą gościnią jest Natka Zdunek. Hej!
1: No witam serdecznie, kolejny raz na antenie.
0: Dokładnie, żeby troszeczkę zejść z tonu poważnych rozmów, przygotowałam niepoważną zabawę. Tylko złe odpowiedzi. Czy jesteś na to przygotowana mentalnie?
1: No znaczy, ja zazwyczaj daję złe, więc myślę, że chleb poprzedni.
0: Dobra, pamiętaj, tylko złe odpowiedzi.
1: Okej.
0: Wymarzony kolab.
1: Wymarzony kolab. Tylko złe odpowiedzi?
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: Lovers.
0: Mhm. Ulubiony polski raper to?
1: Tylko złe odpowiedzi?
0: Tak, tylko złe odpowiedzi w dalszym ciągu.
1: Mata.
0: Najważniejsze w muzyce jest, według ciebie, tylko złe odpowiedzi przypominam?
1: No, mieć poczucie rytmu.
0: Najlepsza piosenka z Dunek to?
1: Milan.
0: Twój celebrity crush?
1: Marek Mostowiak.
0: I mój też. Marzę o numerze z...
1: To jest prawie to samo, co było przed chwilą. Marzę o numerze z...
0: Tam to mógł być kolab, wiesz, jakiś taki na przykład merczowy chociażby. Aha.

0: Kurczony Kelm.
1: Okej, okay, i najlepsze miejsce na dziarę. To proste na sobie.
0: Kolano.
1: Kolano. Ty nie masz żadnych dziarek, nie?
0: Nie, no gdzie, Sara? Mam kilka.
1: Dobra, ja tego nie wiem na przykład.
0: Ja mam, Sara, wytatuowane KK na mój album. Mam wytatuowane normalnie. Normalnie
1: świetne.
0: Bym ci pokazała, ale tutaj...
1: W radiu nie widać,
0: nie patrzcie się.
1: Słuchajcie, tutaj Natalia się rozbiera, przynajmniej normalnie z KK.
0: I wiesz, gdzie to było robione?
1: Gdzie?
0: W ADHD u Kacpra Bońskiego. I on podchodzi do mnie i mówi tak: o, kocham Kacpra, zajebiste!
1: Albo KK! I mamy nagłówek. Zdunek kocha Kacpra.
0: Ej, mordzie, ale wiesz, że on jest moim sąsiadem? Ja go znałam jeszcze zanim on był znany, popularny, serio.
1: Widzisz, i wielkie nazwiska po prostu żyją obok siebie.
0: No, bez kitu.
1: Do rozmowy wracamy już za moment, a tymczasem tak do potańczenia, do pomerdania ogonkiem, Jan Klosia i Szklanki.

0: Jak losia szklanki w Radio Kiss FM.
1: Ciekawe, będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki. Ej, szczerze?
0: To jest twój guilty pleasure numer?
1: Ja tego słuchałam kiedyś bardzo dużo. Naprawdę.
0: Jakich okazjach?
1: No, ja całe liceum z tego słuchałam. Mhm. Przecież na melanżach to wchodziło jak zło. Się w wódę przy tym, przeznaczy co? Nic nie powiedziałam, w liceum nie można.
0: Natka, mam dosyć teraz takie filozoficzne pytanie do ciebie. Czy dziewczyna w rapie może być jednocześnie seksowna, wulgarna, agresywna i bezczelna, czy nadal spotyka się jakby z karą i dezaprobatą wśród facetów? Tak według ciebie.
1: Myślę, że zależy też na jakim rynku.
0: No właśnie, bo...
1: Zdecydowanie. To też zależy od kultury, tak naprawdę kraju, nie?
0: Tak.
1: No bo wiadomo, że Stany mają tą granicę przesuniętą 100 razy dalej niż Polska, przykładowo, co nie?
0: Ale myślisz, że my dążymy do tego? Dogonimy, że tak powiem, rynek amerykański?
1: Wiesz co, nie wiem. Myślę, że nie w najbliższym czasie.
0: Okay.
1: Ale myślę, że może któregoś dnia tak się stanie, nie? To chodzi też o mentalność. Myślę, że wiesz, teraz mamy dużo więcej możliwości, żeby się łączyć z tymi ludźmi realnie, nie?
0: Tak.
1: Jednak jeszcze naście lat temu nie było to możliwe i ta mentalność gdzieś tam zostawała w kraju, w którym była, nie? A jednak teraz, no z racji tego, że wszystko się łączy, kultury się łączą, no to myślę, że jest taka szansa, że w pewnym momencie tak będzie.
0: A ty widzisz się jako taką raperkę, jaką jakbyś się miała określić?
1: Znaczy ja zawsze mówiłam też jak rozmawiałam chociażby z wytwórnią czy z innymi artystami, że ja nigdy nie chciałam, żeby moim walorem była ta wulgarność, nie? Mm-hmm. Nigdy nie chciałam mówić, że nie wiem, klękaj do pały i tym podobne. Jakby ja wychodzę jednak z trochę innego domu też, nie?
0: Okay.
1: I dla mnie to nie jest. Znaczy, ja się nie jaram takimi tekstami, wiesz o co chodzi. Wiadomo, że jak jest melanż, jakiś koncert, no to wiadomo, że każdy sobie to zaśpiewa, ale ja bym nie chciała być chyba łączona z taką twórczością.
0: Ale chciałabyś, żeby twoje teksty dotykały jakichś na przykład, nie wiem, jakichś głębszych, niekoniecznie może problemów, ale żeby tak wychodziły z serducha, z twoich jakichś doświadczeń życiowych?
1: Myślę, że jak najbardziej znajdzie się na to miejsce i gdzieś tam ja mam różne przekminy, więc
0: właśnie.
1: Na pewno jakaś część albumu będzie też o tym. Ale wiesz, no ja jestem jeszcze teraz w takim momencie, skończyłam 22 lata niedawno, więc no też nie ukrywam, że nie mam takich, wiesz, niesamowicie głębokich przekmin jeszcze życiowych w tym momencie. Raczej sobie żyję z dnia na dzień i gdzieś tam tak naprawdę się uczę tego wszystkiego, nie? Myślę, że za jakiś czas na pewno, ale tak naprawdę niedawno wyprowadziłam się od rodziców, dobrze się, wiesz, uczę takiego życia, takiego, wiesz, dorosłego.
0: No jasne, to teraz zagramy amerykańską raperkę, która jest trochę niegrzeczna, Cardi B. Lubimy?
1: Yes! Klaki!

0: Megan Thee Stallion w Radiu Kiss FM. Zdunek dzisiaj jest gościem w audycji Kiss Rap i chciałabym z tobą porozmawiać w ogóle o ziomalskich relacjach, o przyjaźni damsko-damskiej, bo to jest mega istotne.
1: To jest najważniejsze.
0: Czy możesz mi zdradzić, kto jest teraz taką twoją dobrą ziomalką, na którą możesz liczyć, polegać?
1: Ja mam naprawdę bardzo dużo wspaniałych przyjaciółek. Myślę, że nie ma tylko takiej jednej, którą mogłabym wskazać, bo ja naprawdę muszę przyznać, że w życiu mi się trochę poszczęściło.
0: Okay.
1: I tych dobrych ludzi no mam dużo w swoim życiu, takich, którzy mnie wspierają. No i w większości są to jednak dziewczyny, nie?
0: Super, to jest w ogóle ekstra, że o tym mówisz, ale masz też ziomalki, które są znane, z którymi się trzymasz?
1: No, totalnie tak, no wiesz, głupio jakbym nie miała trochę, obracamy się w tym samym...
0: Wiesz, o co chodzi, nie?
1: Obracamy się w tym samym środowisku, co nie, więc wiadomo, że byłam bardzo często na początku kariery różnych dziewczyn i tak naprawdę z miesiącami one zyskiwały tą popularność, a nasze relacje się nie zmieniały albo zmieniały się lekko, bo ja jednak staram się bardzo dbać o te relacje, które gdzieś tam mam w swoim życiu. Uważam, że jednak coś się zawsze dzieje po coś, nie? Ale myślę, że trzeba zrobić naprawdę wielki shoutout dla moich ziomalek, które w tym momencie najprawdopodobniej tańczą na scenie u A$AP-a Rockiego.
0: Nie, poczekajcie, powtórzmy tu. U tego A$AP-a.
1: U tego A$AP-a, no.
0: Opowiadaj, to jest mocne.
1: No, ogólnie my mamy z ziomalkami taką grupę na Instagramie i jedna z naszych ziomalek, Lizzie, najprawdopodobniej znasz, no napisała, że dostały zaproszenie, żeby zatańczyć normalnie dwa razy ze swoją drugą ziomarką Lizzie, którą też pozdrawiam i która mnie w ogóle uczyła tańczyć, więc to jest w ogóle jakiś hit. No i słuchaj, one jako jedyne dwie laski na scenie u A$AP-a Rockiego. Pojebane, naprawdę mega trzymam za nie kciuki, żeby im ten występ dzisiaj się powiódł.
0: Jest to mocny hot take, a skoro jesteśmy już przy zagranicznym rynku, czy masz rapera? No na pewno masz, który cię tak mega jakoś inspiruje do twojej twórczości, albo kogoś, kogo w ogóle podziwiasz za całokształt.
1: Zagraniczny.
0: Tak, może być raperka, ale może być też raper, no niech będzie.
1: Wiesz co, ja bardzo podziwiam raperkę.
0: O super.
1: O dziwo. I podziwiam w ogóle włoską raperkę. I ksywka to Anna. I no muszę powiedzieć, że stara, to ile ja dziennie jej słucham, to myślę, że no Polaków tyle nie słucham, ile jej, nie? Ona jest zajebista, naprawdę polecam wam wszystkim sprawdzić. Laska sprzedaje stadiony, nie? Zaczyna jak miała chyba 16-17 lat i ona ma taką manierę, no świetna jest, naprawdę genialna.
0: Okej.
1: Ostatnio wydała album Million Dollar Baby, nie? Szczerze rozpierdam.
0: A w ogóle myślisz o tym, żeby nagrywać w innym języku niż polski?
1: Myślałam o tym, ale chyba na razie jeszcze pasuje ten pomysł. Znaczy,
0: rozumiem.
1: Wiesz co, ostatnio obejrzałam taki program na czerwonej platformie, tak, dobra. I tam był taki program, nazywał się Dream Academy czy coś takiego i tak powstało Katsai, które dzisiaj jest popularne na, wiesz, na cały świat i mógł się zgłosić każdy z każdego kraju i tak jak teraz Adela podbija, tak, prawda, rynek muzyczny, ona też tam była. No i muszę szczerze powiedzieć, że się zastanawiałam, ale wiesz, nie, no w sensie wtedy nie, teraz myślałam sobie, jak to oglądałam, że kurde, szczerze, to poszłabym do czegoś takiego, no bo wiesz, jednak produkcja jest przy tobie od samego początku do samego końca.
0: Zajmują się tobą, nie?
1: No i wiesz, nawet jeżeli nie mówisz świetnie po angielsku, to jednak oni wszystko ogarniają, nie? Tylko wiesz, one tam spędziły dwa lata, dzień w dzień, wiesz, próby od 8 do 20 to był naprawdę no, obóz przetrwania moim zdaniem, nie? Bo to tak łatwo powiedzieć, a one potańczyły.
0: Pewnie.
1: Ale to psychicznie, wiesz, się też wykańcza, nie? Że jednak musisz naprawdę rywalizować, kto zatańczy lepiej, kto się nada, kto kogo polubi publiczność. To jest moim zdaniem... Wydaje mi się, że ja bym to przetrwała tak in general, więc czekam na drugi sezon ogólnie.
0: Słowo się rzekło w Radio Kiss FM, zgłaszasz się, jak będzie taka opcja. Jest to mega inspirujące i już za moment pogadamy o tym, co ciebie inspiruje, bo poprosiłam Zdunek, żeby wysłała mi kawałek. Jeszcze nie zdradzajmy.
1: Nie zdradzam.
0: Ale jest to złoto, słuchajcie. To gramy za chwilę.

0: promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka.

0: Miley Cyrus, The Climb. Niby dziwne, że w radiu Kiss FM zagrał taki kawałek, ale to nie jest przypadek, bo ja proszę moich gości zawsze, żeby wysłali mi numer, który ich gdzieś tam inspiruje i właśnie Natalka wysłała mi numer Miley Cyrus, The Climb. Dlaczego?
1: Dokładnie.
0: Dlaczego ten numer?
1: Wiesz co, myślę, że dlatego, że ten numer jest ze mną w ogóle od początku, odkąd zaczynałam, wiesz, tworzyć muzykę, odkąd, wiesz, zaczęłam chodzić do teatru, zaczęłam, wiesz, śpiewać, to ten numer był zawsze ze mną, bo moja siostra go bardzo często puszczała, bo bardzo lubiła i jakoś, nie wiem, był przez całą moją drogę, od samego początku do tego momentu, w którym jestem teraz, on się przewija i zawsze sobie go włączam. On w ogóle ma też bardzo piękny tekst. Myślę, że dlatego też go wybrałam, ponieważ jest właśnie o spełnianiu marzeń i o tym, że nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo, jak nam się wydaje na samym początku, ale że nie chodzi o to, co będzie później, tylko chodzi właśnie stricte o to, żeby walczyć, nie? Tak powiedziałam dosyć, wiesz...
0: patetycznie, ale dobrze.
1: Patetycznie, ale, nie? Ale dobrze, Biskitu, dobrze. Wiesz, no tam oczywiście jest motyw wspinaczki, tak? Że tu nie chodzi o to, co będzie po drugiej stronie, tylko ważne jest to, że się wspinasz, że cały czas próbujesz, nie? Więc ja uważam, że to jest piękne przesłanie, nie?
0: Ty masz w ogóle naprawdę przepiękny głos. Czy chcesz mi tak kawałeczek teraz tutaj zaśpiewać? Taki mały fragment. Aż tak ściszyłam tutaj podkład. Kawałek.
1: No dobra.
0: Mały kawałek.

0: Mam ciary normalnie, dziewczyno, jak ty pięknie śpiewasz. Ej,
1: no, bez autotuna.
0: Bez autotuna, proszę to zanotować, słuchajcie. A skoro jesteśmy przy spełnianiu marzeń, no. Program Rap Generation, wspominasz dobrze.
1: Jasne, jasne, wiesz, w mojej opinii zawsze trzeba przejść swoją drogę, nie? To było mi pisane i tyle.
0: Bo ja za chwilkę zagram numer od Oliwki Brazil.
1: No, no, no.
0: No i tam w tym programie była właśnie taka nagroda.
1: Tak, no.
0: Żeby jakby nagrać z nią numer. I co to się stało, że to się nie udało?
1: Dobre pytanie, wiesz, jakoś tak wydaje mi się, że... Nie wiem. To jest ciężkie akurat dla mnie pytanie. Okay. Jakoś tak się rozeszłyśmy, myślę. Okay. Też jakby nigdy w zasadzie prywatnie o tym nie rozmawiałyśmy. Też jesteśmy, byłyśmy trochę w innych grupach. Te grupy też się, nie wiem czy nie lubią, ale gdzieś tam nie mają takiej przeloty. Więc wydaje mi się, że dużo czynników gdzieś tam miało na to wpływ, nie? Ale jakby ja nie mam nic do Oliwki, jakby ona zawsze z kilem pokazuje, że jakby jest na tym miejscu, na którym powinna być. Też jest w mojej wytwórni i ja jako artystkę ją bardzo szanuję, prywatnie jej nie znam, więc no, ciężko mi coś powiedzieć, ale słyszałam ogólnie dobre rzeczy na jej temat.
0: No dobrze, no to zagrajmy Oliwkę Brazil i bardzo, bardzo, bardzo mocny kawałek, ale że zbliża się północ, to let's go. Ale zagramy też twój kawałek Szpilki, o tym już za moment. Oliwka Brazil w Radiu Kiss FM.

A to była Oliwka Brazil. Kiss Rock w Radiu Kiss FM. Za chwilę natomiast zagramy mój, twój ulubiony kawałek, czyli Szpilki. Opowiem

0: to była rozmowa ze Zdunek. Mega dzięki ci, było super, wpadaj częściej.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję, że byliście z nami na tej krótkiej pogawędce. I mam nadzieję do zobaczenia. Buziaczki!
0: MJ Deli, Deli Supreme. Tak zaczynamy dzień.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez hanty na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2-0-1

czuć wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron. Robić muzę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej wysyłam ci cynk. Pora zabrać, co nam odebrane.